Sława Jezusu Chrystu! Na naszych zegarach mamy już po godzinie 16, a to znak, że czas rozpocząć audycję w prawosławnym Radiu Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. W dzisiejsze piątkowe popołudnie i wieczór będzie z Państwem Julia Ochrymiuk. Zapraszam serdecznie do pozostania na naszej antenie. Dzisiejszy dzień obfituje w wiele ważnych wydarzeń cerkiewnych. Wkraczamy bowiem w okres dwutygodniowego postu przygotowującego wiernych do święta zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy. To jedno z grona 12 wielkich świąt kalendarza liturgicznego. Dziś w kalendarzu liturgicznym przypada także procesja czcigodnego i życiodajnego krzyża. Święto, które przypomina nam o centralnym miejscu krzyża w życiu każdego chrześcijanina. O tym będziemy jeszcze mówić w dzisiejszym programie. Już teraz na naszej antenie stichira Raduj se żywonosny Chrystie, a zaraz potem ramówka dzisiejszego piątkowego programu.

Słuchacie Państwo Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Przyszła pora, aby zapoznać się z ramówką dzisiejszego piątkowego programu. Za chwilę stałe elementy naszych audycji, czyli cerkiewne kalendarium, następnie dzisiejsze czytania z Pisma Świętego oraz komentarz do czytań ewangelicznych. Dzisiejsze kazanie wygłosi ojciec Grzegorz Wasiluk. Następnie relacja z uroczystości Święta Poczajowskiej Ikony Matki Bożej w Choroszczy. Punktualnie o godzinie 17:00 dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego. Następnie stałe elementy naszych audycji, czyli Żywoty Świętych, a także kolejny odcinek audycji pana Lecha Pileckiego Wędrówki po Podlasiu. Tuż przed godziną 18:00 wysłuchamy powtórki środowej audycji z cyklu Ciekawe Podlasie. Około godziny 18:00 wspólnie pomodlimy się podczas akafistu do świętego i życiodajnego krzyża. Zaraz po nabożeństwie rozmowa z ojcem Włodzimierzem Misiejukiem na temat postu przed świętem zaśnięcia Najświętszej Bogu Rodzicy. W ostatniej godzinie dzisiejszego piątkowego programu relacja z uroczystości ku czci supraskiej ikony Matki Bożej, a także zwieńczenie programu, czyli modlitwy wieczorne. Tak prezentuje się dzisiejsza piątkowa ramówka. Serdecznie zachęcamy wszystkich Państwa do pozostania z nami na antenie do godziny 21:00.

Do najważniejszego miejsca kultu prawosławnego w Polsce, czyli na Świętą Górę Grabarkę, wyruszyła dziś 41. Piesza Pielgrzymka z Białegostoku. Wydarzenie corocznie organizowane jest przez Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Pielgrzymi pokonują dziś 26,5 km i zatrzymują się na noclegu w Trześciance. Natomiast jutro po świętej liturgii pielgrzymi udadzą się w kierunku Tyniewicz Dużych na postój, a następnie do Czyż na kolejny nocleg. Jutrzejsza trasa liczyć będzie 26 km. Wszystkim pielgrzymom życzymy wielu duchowych sił, cierpliwości i modlitewnego czasu na szlaku pielgrzymkowym. Już teraz na naszej antenie wysłuchajmy pieśni pielgrzymkowej Sława Bogu.

0: Już teraz przyszła pora na jeden ze stałych, ale bardzo ważnych elementów naszych audycji, czyli czytania z Pisma Świętego. Fragmenty, jakie zaleca nam dziś Cerkiew, pochodzą z pierwszego listu świętego apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 1, wersety od 18 do 24, a także z Ewangelii według świętego Jana, rozdział 19, wersety od 6 do 11, od 13 do 20, od 25 do 28, a także od 30 do 35. Wysłuchajmy już teraz dzisiejszych czytań biblijnych.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Bracia, słowo o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, a dla nas, którzy jesteśmy zbawiani, jest mocą Bożą. Napisano bowiem: zniszczę mądrość wszechmądrych i rozum rozumnych odrzucę. Gdzież tu mądry? Gdzież znawca pism? Gdzież badacz tego wieku? Czyż nie uczynił Bóg głupotą mądrości tego świata? Skoro bowiem wedle Bożej mądrości świat nie poznał Boga przez mądrość, upodobał sobie Bóg przez głupotę zwiastowania zbawić tych, którzy uwierzyli. Kiedy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, co jest dla Żydów zgorszeniem, a dla Greków głupotą. Dla samych zaś powołanych, zarówno Żydów, jak i Greków, Chrystusa, Bożą moc i Bożą mądrość.

owym czasie arcykapłani i starsi ludu postanowili na naradzie skazać Jezusa na śmierć i przyprowadzili go do Piłata, mówiąc: weź go, weź, ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. Mówi im Piłat: wy go weźcie i ukrzyżujcie, ja bowiem nie znajduję w nim winy. Odpowiedzieli mu Żydzi: my mamy prawo i według naszego prawa powinien umrzeć, albowiem uczynił siebie Synem Bożym. Kiedy więc Piłat usłyszał to słowo, tym bardziej się przestraszył. Wszedł znowu do pretorium i mówi Jezusowi: skąd ty jesteś? Jezus zaś nie dał mu odpowiedzi. Mówi więc mu Piłat: mnie nie mówisz? Czy nie wiesz, że mam władzę ukrzyżować cię i mam władzę uwolnić cię? Odpowiedział Jezus: żadnej władzy nie miałbyś nade mną, gdyby ci nie została dana z góry. A kiedy Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na tronie sędziowskim w miejscu zwanym Litostrotos, po hebrajsku zaś Gabbata. Był to zaś piątek, dzień przygotowania Paschy, około godziny 6:00. I mówi Piłat do Żydów: oto król wasz! Wykrzyknęli więc oni: weź go, weź, ukrzyżuj go! Mówi im Piłat: waszego króla mam ukrzyżować? Odpowiedzieli arcykapłani: nie mamy króla oprócz cesarza. Wówczas więc wydał im go, aby został ukrzyżowany. Wzięli więc Jezusa i poprowadzili, a niosąc swój krzyż, wyszedł na tak zwane miejsce czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota, gdzie go ukrzyżowali i razem z nim dwóch innych, po obu stronach, a po środku Jezusa. Sporządził też Piłat napis i umieścił na krzyżu. Było zaś napisane: Jezus Nazarejczyk, król Żydów. Napis ten czytało wielu Żydów, bo miejsce, gdzie Jezus został ukrzyżowany, było blisko miasta. A było napisane po hebrajsku, po grecku i po rzymsku. A u krzyża Jezusa stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria Kleofasowa i Maria Magdalena. Jezus więc, widząc matkę i stojącego obok ucznia, którego miłował, mówi do matki: niewiasto, oto syn twój. Wtedy mówi do ucznia: oto matka twoja. I tej godziny uczeń wziął ją do swoich. Potem Jezus, wiedząc, że wszystko już się dokonało, i pochyliwszy głowę, oddał ducha. Żydzi zatem, ponieważ był piątek, aby ciała nie pozostały na krzyżu w szabat, albowiem dzień tego szabatu był wielki, poprosili Piłata, aby można było połamać im golenie i zabrać ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie pierwszemu i drugiemu, którzy byli z nim ukrzyżowani. Kiedy zaś podeszli do Jezusa i gdy ujrzeli go już martwym, nie połamali jego goleni. Lecz jeden z żołnierzy włócznią przebił bok jego i natychmiast wypłynęła krew i woda. A ten, który widział, zaświadczył i prawdziwe jest jego świadectwo.

0: Za nami dzisiejsze fragmenty czytań z Pisma Świętego, a już teraz słowo duchowego pouczenia wygłosi ojciec Grzegorz Wasiluk, proboszcz parafii Przemienienia Pańskiego w Topolanach.
1: Duchowe pouczenie.
2: W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Przez drzewo przyszedł na świat grzech, przez drzewo przyszło również zbawienie. Wróćmy, drodzy bracia i siostry, swymi myślami do raju, w którym przebywali nasi prarodzice, Adam i Ewa. Mamy tam dwa wspomniane symboliczne drzewa. Jedno, drzewo życia, którego owoce dają nieśmiertelność, drugie, drzewo poznania, z zakazanym owocem. Nie było to jednak jakimś widzimisię Pana Boga, a możliwością wyboru, wolną wolą. On nie zniewolił człowieka w raju, dał mu możliwość wyjścia z niego. Bo na tym polega miłość. Kochać to również pozwolić odejść. Jak wiemy, prarodzice zapragnęli żyć po swojemu i odwrócili się od drzewa życia ku drzewu poznania, po czym poznali wszystkie tego konsekwencje. Stali się już niezdolni do przebywania z Bogiem, co doprowadziło do nieustannie rosnącej lawiny grzechu. Jednak w swej wielkiej miłości Stwórca nie opuścił człowieka. Wcielił się i dobrowolnie złożył za nas zbawczą ofiarę, aby umożliwić nam zbawienie i powrót do tej jedności z Nim. Użył do tego krzyża, drzewa, które dziś znajduje się ozdobione na środku cerkwi. W ten sposób narzędzie to stało się nowym drzewem życia, drzewem, którego owoc daje nieśmiertelność. Tylko musimy z tego skorzystać. Bracia i siostry, tym dającym nieśmiertelność owocem jest Jezus Chrystus wiszący na krzyżu, a zjednoczyć się z Nim możemy poprzez Eucharystię, spożywanie Jego ciała i krwi. Jak to możliwe? Otóż liturgia to wieczne przeżywanie tej zbawczej ofiary i wyjście poza czas. To nieustanna decyzja, czy żywić się tym dobrodziejstwem, czy stać się łakomym na owoc poznania. Postawmy się w sytuacji Adama i Ewy. Gdybyśmy zaprzestali spożywania owocu życia, mógłby pojawić się głód, który wytężyłby nasze zmysły, co mogłoby spowodować bardziej chętne zwrócenie się ku drzewu poznania i przez zatruty jego owoc prowadzenie się do śmierci. I tak samo jest z Eucharystią. Kiedy przystępujemy do czaszy często, mamy poczucie bliskości Boga i o wiele trudniej jest o grzech. Kiedy się jej bez powodu pozbawiamy, stajemy się bardziej narażeni na ataki wroga i łatwiej jest wpaść w grzech. I doskonale znamy tego konsekwencje. Owoc życia przynosi zmartwychwstanie i radość. Owoc poznania, czyli grzech, płacz i poczucie samotności. Dlaczego więc pozbawiamy się Eucharystii? Dlaczego tylko część osób obecnych na liturgii rzeczywiście w niej uczestniczy? Dlaczego, mając suto zastawiony stół i nic nie musząc za to płacić, rezygnujemy z jedzenia i siedzimy głodni? Warto to przemyśleć i nie tracić tak wielkiego bogactwa, które jest dosłownie na wyciągnięcie ręki. Bracia i siostry, o tym właśnie przypomina nam krzyż. O tym, by wciąż i wciąż jednoczyć się z nanim ukrzyżowanym, bo tylko w ten sposób ponownie wejdziemy do raju, do wiecznej radości z tym, któremu cześć i chwała na wieki wieków. Amen.

Dzisiejsze kazanie wygłosił ojciec Grzegorz Wasiluk, proboszcz parafii Przemienienia Pańskiego w Topolanach. A już za kilka minut na naszej antenie relacja z uroczystości święta poczajowskiej ikony Matki Bożej w Choroszczu.

0: Poczajowska ikona Matki Bożej znajduje się w Ławrze Poczajowskiej. Z historią tej ikony związane są liczne cuda i uzdrowienia. Poczajowska ikona Matki Bożej jest dla wiernych przede wszystkim źródłem nadziei, pocieszenia i duchowej siły. Przed ikoną Bogu Rodzicy wierni powierzają swoje rodziny, troski i trudne doświadczenia, prosząc o jej wstawiennictwo. Matka Boża otacza swoją opieką tych, którzy z wiarą zwracają się do niej w modlitwie, przynosząc ukojenie i umocnienie w codziennych trudnościach. Już teraz zapraszamy do wysłuchania relacji z modlitewnych uroczystości ku czci poczajowskiej ikony Matki Bożej w Choroszczy.
1: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.

Świętujemy pamięć ikony Matki Boskiej Poczojewskiej. Ikona ta została przyniesiona w 1931 roku, przed wojną, do naszej parafii. Były ciężkie czasy dla cerkwi i proboszcz ojciec Włodzimierz Gorustowicz wystarał się o taką pielgrzymkę do Poczojewa z parafianami i tam tą ikonę nabyli, otrzymali od archimandryta i przyłożyli do tej głównej ikony, prawda, i przywieziono na stację bacieczki. I z bacieczek tą ikonę w procesji niesiono do Choroszczy. W Choroszczy trwały uroczystości 3 dni. Był też archimandryta właśnie Poczajewskiej Lawry. Ikona ta staraniem, jak wspomniałem, ojca Włodzimierza, przyniesiona w tym czasie trudnym. I co ważne, że w swoich wspomnieniach pisze ojciec Włodzimierz, że od tego momentu właśnie na Białostoczyźnie rozpoczęto umieszczać obraz ikony Matki Bożej nad Carskimi Wrotami, a między, prawda, Ostatnią Wieczerzą. Parafia w Choroszczy przed wojną była liczna, 1200 osób wiernych. I po wojnie drastycznie liczba parafian się zmniejszyła i w związku z tym postanowiono w czasie tym powojennym, aby świętować w naszej parafii pamięć tej ikony pierwsza niedziela po 5 sierpnia.

0: Ojca i Syna i Świętego Ducha. Drodzy bracia i siostry, kilka dni temu, 5 sierpnia, Cerkiew Prawosławna obchodziła święto Poczajowskiej Ikony Matki Bożej. My dzisiaj tutaj w Choroszczy przeżywamy tą uroczystość trochę później, ale gromadzimy się również z tego samego powodu, aby wspólnie się modlić i oddać cześć Przenajświętszej Bogu Rodzicy przed jedną z najbardziej znanych, cudotwórczych ikon w naszej cerkwi. Historia Poczajowskiej ikony sięga XVI wieku. W 1559 roku grecki metropolita Neofit, podróżując przez Wołyń, zatrzymał się w domu Anny Gojskiej i pozostawił jej przywiezioną z Konstantynopola ikonę Bogu Rodzicy. Po pewnym czasie zaczęto mówić o cudach dokonujących się przed tą ikoną. A kiedy uzdrowiony został również brat Anny Gojskiej, przekazała ona ikonę mnichom żyjącym na górze w Poczajowie. Szczególnie ważne wydarzenie miało miejsce później, w 1675 roku. Monaster został wtedy otoczony przez wojska turecko-tatarskie. Mnisi i ludzie, którzy znaleźli tam schronienie, wiedzieli, że jako prości ludzie mają niewielkie szanse na obronę monasteru. Nie mieli broni, nie potrafili walczyć, ale jedyne, co mogli zrobić, to zebrać się przed ikoną. Tak też zrobili i zaczęli śpiewać akafist do Matki Bożej. I jak mówi tradycja, nad monasterem ukazała się wtedy Bogu Rodzica wraz ze świętym Hiobem Poczajowskim, a wojska odstąpiły od ataku. I my właśnie dzisiaj, drodzy bracia i siostry, wspominamy to wydarzenie w święto Poczajowskiej ikony Matki Bożej. Dzisiaj warto również pamiętać o tym, że Poczajów to nie jest dla nas jakieś nieznane i odległe miejsce. Bo Poczajów w okresie międzywojennym znajdował się w granicach Polski i był jednym z ważnych miejsc, gdzie pielgrzymowali nasi przodkowie. Z naszych ziem wyruszały tam również piesze pielgrzymki, podczas których ludzie pokonywali po kilkaset kilometrów. I chociaż dzisiaj Ławra Poczajowska znajduje się na Ukrainie, bo zmieniły się granice państwowe, to dla wielu z nas Poczajów nadal pozostaje miejscem szczególnie bliskim. I to dzisiejsze święto, drodzy bracia i siostry, i ta historia Poczajowskiej ikony Matki Bożej pokazują nam, jak wielkie mamy zaufanie do Matki Bożej. Bo ludzie znajdujący się kiedyś w oblężonym monasterze wiedzieli, że sami nie są w stanie sobie poradzić z tym, co ich spotkało. Nie mieli wystarczających sił, nie wiedzieli, co się wydarzy. Pozostała im tylko modlitwa i często podobnie bywa również współcześnie w naszym życiu. Na co dzień jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że mamy swoje plany. Chcemy wiedzieć, co wydarzy się jutro, za miesiąc, za rok. Chcemy mieć wpływ na swoje życie i sami podejmować decyzje. Ale czasami pojawia się choroba, problemy w rodzinie, trudna wiadomość i nagle okazuje się, jak mało w rzeczywistości od nas zależy. Jaki mały wpływ mamy na własne życie. Wtedy właśnie szczególnie potrzebna jest wiara. I nie chodzi o to, że modlitwa sprawi, że każda trudność zniknie, że wszystko ułoży się dokładnie tak, jak chcemy. Modlitwa nie jest sposobem na spełnianie naszych planów, ale modlitwa daje nam pewność, że nie pozostajemy sami sobie. Modlitwa daje nam pewność, że jest ktoś nad nami, jest ktoś, kto ma nas w swojej opiece. To właśnie dlatego od wieków ludzie przychodzą przed ikony Matki Bożej ze swoimi problemami. Jedni proszą o zdrowie, inni o pomoc dla swoich dzieci, dla bliskich. Ktoś prosi o rozwiązanie trudnej sytuacji, ktoś o dobrą decyzję, ktoś prosi o siłę, żeby przyjąć to, czego nie możemy już zmienić. Bogu Rodzica w naszej tradycji nazywana jest również odigitrią, czyli przewodniczką, tą, która wskazuje nam właściwą drogę. I właśnie dlatego tak często zwracamy się do niej wtedy, kiedy sami tej drogi nie widzimy w różnych trudnych sytuacjach.
1: Gospodzie, wsiedziel żywiu Boże, Ojciec naszych, modlim Ci się usłyszy i pomiłuj. Pomiłuj nas, Boże, bo wielicej miłości Twojej, modlim Ci się usłyszy i pomiłuj. Jeszcze modlim się o Gospodzinie naszym, błażeniszym mitropolicie Sawie i o Gospodzinie naszym, wysokopreoswięszczeniszym arcybiskupie Jakowie i Gospodzinie preoswięszczeniszym

jeszcze molim się o błażonych wysnopamiętnych, świętniejszych patriencji prawosławnych i zostatelek, świętego gramacyjnego i owsich breżdy poczywszych, ojcy i braciach, zdzielę rzeszczy i powsiądu prawosławnych. Jeszcze molim się o miłosty żyzni, mile zdrawi, spasieni, posyszczeni,

0: Jako miłościwie człowieku lubię z Bogiem jest i Ciebie sławą wysyłajem. Otcu i Synu i Świadomu Duchu nyli i blisno i wo wieki wieków.
1: Господу помолимся. Господи, Боже наш великий и много милостивый, во умиление сердец наших смиренно молимся Тебе, сохрани под покровом Твоя благости от всякого зла обстояния святую Церковь Твою и нас, верных чад Ея, вради нас на всех путях наших святыми Твоими ангелы, да никто же успеют обидящий нас, и Сын беззакония не приложит озлобить нас, исполни нас долготою дней и крепостью сил, да совершимся во славу Твою и во благо святые Церкви Твоя, мы же все благому Твоему промышлению о нас радующийся, на всяк день и час благословим, прославимся святое имя Твое, Отца и Сына, и Святого Духа.
2: To miejsce naszej świątyni jest bardzo historyczne, ponieważ ta obecna Cerkiew Opieki Matki Bożej jest to trzecia świątynia na tym samym miejscu. Obok świątyni w tych zamierzchłych czasach w XVI wieku był plac bankowy, ratusz i tu koncentrowało się życie. Dopiero od właścicieli nowych panów branickich centrum Choroszczy przeniosło się spod cerkwi pod kościół, który właśnie branicy wybudowali. Zmieniło się bardzo. Gdy przybyłem do Choroszczy, to w tamtym czasie lata 90., lata niedostatku, lata też takiego też marazmu, gdzie nie wiadomo, gdzie w którą stronę pójdzie to życie społeczne, ale ci, co byli takimi wiernymi parafianami, stawiali zawsze na odnowę, zawsze coś zrobienia, iść do przodu. No na żal ludzie odchodzą do wieczności i porównam, że z tych parafian, gdy przybyłem 35 lat temu, zostało już 1/3. A stan parafii nie zmniejsza się, lecz no, przyjeżdżają nowi parafianie, którzy jakoś tam asymilują się z realiami naszej mniejszości prawosławnej w samym mieście Choroszczy.

życzeniem podstawowym jest to, co leży nam wszystkim, niezależnie od parafii, aby podążać drogą zbawienną, aby realizowany był najważniejszy cel naszego życia, a mianowicie osiągnięcie zbawienia. Wszystko jest ważne w życiu i młodzi ludzie pracują, zarabiają, chcą się ustatkować, chcą, żeby było dobrze. To jest normalne, ale ponad to wszystko relacja Bóg-człowiek. Jeśli my do Pana Boga, to i Pan Bóg do nas. A jak Pan Bóg pobłogosławi, tak ono i w naszym życiu będzie. Bóg może czasem mówi nierychliwy, ale sprawiedliwy i posyła te łaski. Gdy człowiek naprawdę zastanowi się, zwolni i pomyśli, ile sytuacji w życiu jest i ciężkich, i czasem bez nawet wyjścia, ale gdy czyni naprawdę prawdziwą modlitwę i ma największą wartość w swoim życiu, wiary, to wszystko naprawdę się układa i gości szczęście w sercu człowieczym. Życzyłbym, aby parafianie pojmowali to, aby parafianie skupiali się wokół świątyni parafialnej w modlitwie, gdzie nasza modlitwa, tak jak w każdej innej cerkwi, jest przynoszenie, błogodarzenie, dziękczynienie Bogu za wszystko i za wszystkich.

0: Radio Ortodoksja. Nadajemy codziennie od 16 do 21.
1: Za nami relacja z modlitewnych uroczystości ku czci poczajowskiej ikony Matki Bożej w Choroszczy. Materiał znaleźć można na naszej stronie internetowej ortodoksja.pl. A już za kilka minut, punktualnie o godzinie 17, dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś piątek, 14 sierpnia według nowego stylu i 1 sierpnia zgodnie z kalendarzem juliańskim. Dzisiaj przypada liturgiczne wspomnienie świętych braci Machabeuszy, świętego Awima, świętego Antoniusa, świętego Guriasa, świętego Eleazara i innych. Przed mikrofonem Julia Ochrymiuk. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. W dzisiejszym wydaniu wiadomości powiemy o młodzieżowym wyjeździe do Czarnogóry, a także pielgrzymkach autokarowych do Gorlic i do Wojnowa. Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji arcybiskupa białostockiego i gdańskiego Jakuba młodzież prawosławna z parafii w Gródku udała się na pielgrzymkę do świętych miejsc Czarnogóry, odwiedzając m.in. Podgoricę, Budwę, Monaster Ostrog, Monaster Cetyński oraz Kotor, a także uczestnicząc w świętej liturgii i spotkaniu z metropolitą Czarnogóry i Przymorza Joannicjuszem. Wyjazd był czasem wspólnej modlitwy, integracji i odkrywania piękna czarnogórskiej przyrody. Pielgrzymka pozostawiła w sercach młodzieży wiele pięknych wspomnień, nowych doświadczeń i duchowego umocnienia, a jej partnerami byli gmina Gródek, województwo podlaskie, bank spółdzielczy w Białymstoku, a także miejskie przedsiębiorstwo oczyszczania w Białymstoku. Parafia prawosławna pod wyzwaniem podwyższenia Krzyża Pańskiego w Werstoku organizuje pielgrzymkę do Gorlic. 5 września w sobotę o godzinie 4.30 wyjazd z miejscowości Werstok, o godzinie 4.45 z miejscowości Kleszczele. Powrót 6 września w niedzielę. Pytania i dodatkowe informacje u organizatorów pielgrzymki ojca Pawła Kuczyńskiego pod numerem telefonu 503 019 114 lub u ojca Rafała Wawreniuka 510 721 911. Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów w dniu 28 sierpnia organizuje pielgrzymkę autokarową do Wojnowa z okazji święta zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy. O godzinie 6 wyjazd, następnie liturgia, procesja i posiłek w monasterze w Wojnowie, a powrót do Białegostoku planowany jest na godzinę około 18. Zapisy pod numerami telefonów 883 772 000 lub 503 130 337.

Na naszych zegarach mamy już po godzinie 17, a to znak, że za nami dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego. Przyszła pora, aby przypomnieć sobie, co jeszcze usłyszymy w dzisiejsze piątkowe popołudnie i wieczór. Za chwilę żywoty świętych, których liturgiczne wspomnienie dziś przypada. Następnie kolejny odcinek audycji z cyklu Wędrówki po Podlasiu. Zaraz potem powtórka środowego programu z cyklu Ciekawe Podlasie. Około godziny 18 wspólnie pomodlimy się podczas akafistu do świętego i życiodajnego krzyża. Zaraz po nabożeństwie o poście przed świętem zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy porozmawiamy z ojcem Włodzimierzem Misiejukiem. W ostatniej godzinie dzisiejszego piątkowego programu wysłuchamy relacji z modlitewnych uroczystości ku czci supraskiej ikony Matki Bożej, a także modlitw wieczornych. Tak prezentuje się dalsza część piątkowej ramówki. Serdecznie zachęcamy Państwa do pozostania z nami i dalszego słuchania.

Zapraszamy do wysłuchania czytań z Synaksarionu, czyli Żywotów Świętych. Są to opowieści o ludziach, którzy przez swoje życie, modlitwę i służbę Bogu stali się dla nas przykładem wiary, pokory i miłości. Każdy święty, którego wspominamy, niesie ze sobą szczególne świadectwo obecności Boga w świecie, a także pokazuje drogę do duchowego wzrastania. Już teraz na antenie Radia Ortodoksja żywot świętego Tymoteusza Cudotwórcy czytać będzie Paulina Bojarska.

Dzisiaj cerkiew wspomina świętego Tymoteusza, cudotwórcy biskupa Prokonessos. Święty Tymoteusz żył w VI wieku za panowania cesarzy Justyna I i Justyniana I. Dzięki swoim cnotom został wyświęcony na biskupa wyspy Prokonessos na Morzu Marmara. Po przybyciu na wyspę Tymoteusz ze smutkiem stwierdził, że większość mieszkańców zajmuje się piractwem i grabieżami. Święty biskup dokonał wszelkich starań, żeby nauczyć ich zasad Ewangelii. Spędzając całe życie w ascezie i modlitwie, potulnie znosił oszczerstwa i spiski przeciwników. Święty Tymoteusz wybawił od demona córkę cesarza Justyniana, objawiwszy się jej we śnie, po czym wkrótce zmarł w pokoju. Aby zaświadczyć o swoim przywiązaniu, cesarzowa Teodora założyła monaster ku czci biskupa, w którym spoczęły jego święte relikwie. Nie bacząc na to, że świątynia w ciągu wieków była niszczona, chrześcijanie wyspy Prokonessos czczą to miejsce i pamięć świętego Tymoteusza.

0: myśli świętych ojców.
1: Święty Nil z Synaju. Podobnie jak ten, kto staje na pajęczynę, spada do dołu, tak też spada ten, kto liczy tylko na własne siły.

Przed nami ostatnie tygodnie wakacji, które warto wykorzystać na odkrywanie piękna naszego regionu. W audycji Wędrówki po Podlasiu mowa o kolejnych miejscach wartych odwiedzenia. Podlasie niezmiennie zachwyca swoją różnorodnością. Od niewielkich miejscowości i malowniczych zakątków, po wyjątkowe zabytki i miejsca związane z historią naszego regionu. Już teraz zapraszamy na kolejny odcinek audycji pana Lecha Pileckiego Wędrówki po Podlasiu.

Dziś udajemy się do wsi Loknica w pobliżu Bielska Podlaskiego, aby poznać ciekawą historię jednego z ostatnich mlynów wodnych. Mlynarstwo jest jednym z tych zawodów, które niestety powoli wymierają. Nic dziwnego, że pasjonaci tych zanikających w wielu krajach już malowniczych, takich nadwodnych budowli, zrzeszyli się w towarzystwie molinologicznym i robią wszystko, aby mlyny ocalić od zapomnienia. Jeden z ostatnich, świetnie zachowanych mlynów na Podlasiu, wprawdzie już nieczynny od ponad 12 lat, można zobaczyć w małej wsi Loknica, położonej około 12 km od Bielska Podlaskiego. Tam właśnie tuż po zakończeniu I wojny światowej, pochodzący z okolic Wyszkowa mlynarz, podobno noszący nazwisko Lucjan Maron, zbudował mlyn z wodną turbiną Francisa. W 1923 roku zatrudnił jako robotnika Romana Piecychnę, młodego sąsiada ze wsi Leszczyny koło Wyszkowa, który najpierw awansował na dzierżawcę tego mlyna, a w końcu w 1948 roku znacjonalizowany mlyn odkupił, stając się jego już prawowitym właścicielem. Spadkobiercą Romana Piecychny, prowadzącym mlyn aż do jego zamknięcia w 2012 roku, był syn tego Romana, ostatni w okolicy mlynach, powszechnie lubiany i szanowany pan Tadeusz Piecychna. Po śmierci jego w 2017 roku, ostatniego właściciela, mlyn stał się prywatną własnością innej rodziny i nadal na szczęście ma komplet świetnie zachowanych maszyn, takich jak mlewniki walcowe do rozdrabniania ziarna, wyprodukowane w latach 1908-1925 przez zakład braci Sek z Drezna, czy też urządzenia fabryki André & Felger, które wprost zadziwiają wysoką techniką lat międzywojennych. Ale najciekawszą z tych prawdziwych cudów techniki mlynarskiej jest moim zdaniem chyba oczyszczarka ziarna, wyposażona w oryginalną mosiężną tabliczkę, której widnieje taki napis: wyrób maszyn mlynarskich Leib Gottfried, Białystok, ulica Sienkiewicza 75. Piękna, proszę Państwa, pamiątka białostockiej międzywojennej przedsiębiorczości, dawno już nieistniejącego zakładu produkującego takie maszyny mlynarskie. Podając to wszystko pod rozwagę Międzynarodowego Towarzystwa Molinologicznego i Polskich Muzeów Techniki, smuci mnie jednak fakt, że ten dobrze zachowany zabytek podlaskiego mlynarstwa chyba ma przed sobą jednak niepewną przyszłość, bo od kilkunastu lat niby jest wyposażony w cały komplet maszyn, ale te maszyny już są martwe, nie działają.

Za nami audycja pana Lecha Pileckiego Wędrówki po Podlasiu. Kolejny odcinek już w najbliższy poniedziałek o tej samej porze. A już po przerwie powtórka środowej audycji z cyklu Ciekawe Podlasie.

0: Ciekawe Podlasie to cotygodniowe audycje skupione na tym, co dzieje się w naszym regionie. Audycje te mówią o najnowszych informacjach ze świata kultury i wydarzeń województwa podlaskiego. W dzisiejszym programie o podlaskich zabytkach. Renowacja świątyń, klasztorów, zabytkowych budynków oraz cennych elementów ich wyposażenia zyska wsparcie finansowe z budżetu województwa. Zapraszamy do wysłuchania powtórki środowego odcinka z cyklu Ciekawe Podlasie.
1: Ciekawe Podlasie to cykl audycji o województwie podlaskim. W każdym odcinku programu mówimy o tym, co ważne dla mieszkańców naszego regionu. Przedstawiamy aktualne wydarzenia, promujemy lokalne inicjatywy i działania związane z kulturą, edukacją, ochroną zdrowia i turystyką. Program powstaje dzięki wsparciu województwa podlaskiego.
2: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w Ciekawym Podlasiu na tapet bierzemy podlaskie zabytki, a mówiąc bardziej szczegółowo, dotacje na ich ratowanie. Renowacja świątyń, klasztorów, zabytkowych budynków oraz cennych elementów ich wyposażenia zyska wsparcie finansowe z budżetu województwa. W poprzednią środę, 5 sierpnia, blisko 40 beneficjentów z regionu odebrało umowy na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków. W imieniu samorządu województwa podlaskiego dokumenty wręczyli marszałek Łukasz Prokorym oraz wicemarszałkowie Wiesława Burnos i Marek Malinowski. Wartość przekazanego wsparcia wynosiła ponad 2,5 miliona złotych. Środki pochodzą z budżetu województwa. W tegorocznym budżecie województwa podlaskiego na ochronę i ratowanie zabytków zaplanowano blisko 3,8 miliona złotych. Program obejmuje łącznie 60 przedsięwzięć w całym regionie. W lipcu podpisano już 12 umów z beneficjentami z subregionu łomżyńskiego o łącznej wartości blisko 800 tysięcy złotych. Beneficjentami programu zostały parafie rzymskokatolickie i prawosławne, archidiecezja białostocka, zgromadzenia zakonne, stowarzyszenia oraz instytucje kultury. Przyznane dotacje pozwolą przeprowadzić m.in. remonty elewacji i dachów, renowację schodów oraz podłóg, odbudowę historycznych katakumb, konserwację ołtarzy, ambony i organów, remont dzwonnicy, a także przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji kolejnych etapów prac. Jak podkreślił ojciec Jan Kazimiruk, proboszcz parafii prawosławnej, pod wezwaniem Wniebowstąpienia Pańskiego w Nowoberezowie otrzymane wsparcie otwiera drogę do kolejnych etapów modernizacji świątyni. Planujemy gruntowną renowację naszej cerkwi, która od dłuższego czasu wymaga pilnych prac. Aby je rozpocząć, konieczne jest opracowanie pełnej dokumentacji technicznej obejmującej inwentaryzację oraz projekty budowlane i elektryczne. Otrzymane środki stanowią niezbędne uzupełnienie wkładu własnego parafii i pozwolą zabezpieczyć obiekt przed dalszą degradacją, mówił ojciec Jan Kazimiruk z Nowoberezowa. Wysokość przyznanych dotacji wynosiła od 30 tysięcy złotych do aż 100 tysięcy. Dotacje w wysokości 100 tysięcy złotych otrzymał m.in. klasztor męski Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Supraślu na rekonstrukcję XVI-wiecznych katakumb. Wsparcie trafiło także do wielu innych parafii i instytucji z regionu. Dzięki dotacjom odnowione zostaną świątynie i inne cenne obiekty, m.in. w Augustowie, Drohiczynie, Rybołach, Dąbrowie Białostockiej, Zalesiu oraz wielu innych miejscowościach województwa. A w których konkretnie? Tego dowiemy się z konferencji prasowej, która już za moment na naszej antenie. Zanim jednak jej wysłuchamy, serdecznie zachęcam Państwa do uważnego słuchania i nawet odnotowania świątyń, w których może dawno nie byliście, a warto by było je odwiedzić, zwłaszcza teraz, jeszcze przed remontem, a następnie wiosną, już po remoncie w pełnym rozkwicie przyrody. To taki mały pomysł na połączenie turystyki z modlitwą.
3: Szanowni księża Kościoła Rzymskokatolickiego i Cerkwi Prawosławnej, przedstawiciele wspólnot wyznaniowych, osoby świeckie, drodzy opiekunowie i właściciele zabytków. Wszyscy Państwo na co dzień troszczycie się o podlaskie zabytki, tak abyśmy mogli je podziwiać przez całe pokolenia. Dziękujemy, że przyjęliście zaproszenie na to dzisiejsze wydarzenie. Brawa! Dzisiaj zostaną wręczone dotacje na prace przy zabytkach naszego regionu przyznane przez Samorząd Województwa Podlaskiego na rok 2026. Witam Zarząd Województwa Podlaskiego. Jest z nami marszałek województwa Łukasz Prokorym. Wicemarszałek Wisława Burnos. Wicemarszałek województwa Marek Malinowski. Witam przewodniczącą Sejmiku Województwa Annę Naszkiewicz. Słowo powitania także kieruję do zastępcy dyrektora Muzeum Podlaskiego, dr Bogusławy Szczerbińskiej oraz do dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zastępca dyrektora Anna Maria Dobrowolska-Cylwik wraz z zespołem, który przygotował dzisiejsze wydarzenie. Witam jeszcze raz wszystkich Państwa, zgromadzone media i o zabranie głosu poproszę jako pierwszego pana marszałka.
4: Dzień dobry Państwu. Niezwykle dzisiaj ważne wydarzenie. Przekazujemy środki, które Państwo przeznaczycie na ochronę zabytków i dziedzictwa kulturowego naszego województwa. W tym roku Samorząd Województwa dofinansował 60 przedsięwzięć. Dzisiaj przekazujemy 38 umów. To jest także moment, kiedy my jako władze województwa chcemy powiedzieć Państwu słowa podziękowania za Waszą pracę, bo dzięki Waszej trosce, Waszej wrażliwości to, co jest najpiękniejsze w naszym województwie, nasze zabytki, obiekty sakralne, obiekty kulturalne, obiekty duchowe będą mogły być oglądane przez przyszłe pokolenia w dobrym stanie. Jest to także niezwykle ważne do tego, aby turyści, którzy odwiedzają nasze województwa, a z roku na rok jest ich coraz więcej, będą mogli przyjeżdżać, będą mieli ważne punkty do odwiedzenia. Za to wszystko dzisiaj dziękujemy. Jestem przekonany, że te środki, może nie największe, ale pomogą Państwu, aby te zabytki sakralne, kulturalne mogły służyć przyszłym pokoleniom przez wiele, wiele kolejnych lat. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję. Wicemarszałek Marek Malinowski, zapraszam.
5: Szanowni Państwo, ja również chciałbym pogratulować podpisanych dzisiaj umów i życzę powodzenia w realizacji. Są to głównie obiekty sakralne, ale no cóż, tak nam się historia ułożyła, że głównie takie zabytki w województwie podlaskim mamy, ale też pojawiają się inne. My jako Samorząd Województwa Podlaskiego od lat wspieramy zabytki. W tym roku jest to kwota 3 800 000 zł. Wiem, że również Państwo przeznaczacie między innymi środki parafialne, także inne na ten cel. Razem chcemy dbać o nasze zabytki, bo to jest nasze dziedzictwo, które chcemy pozostawić następnym pokoleniom. Cieszę się, że również są zabytki z moich rodzinnych stron albo gdzie teraz mieszkam. Także jeszcze raz gratuluję i życzę powodzenia. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję. Anna Naszkiewicz, zapraszam.
6: Dzień dobry, Szanowni Państwo. Ja bardzo cieszę się i gratuluję wszystkim Państwu, ale też dziękuję z całego serca, że dzięki Państwu możemy realizować jedno z zadań statutowych Samorządu Województwa Podlaskiego, jakim jest ochrona zabytków. Bardzo się też cieszę, tak jak powiedział mój przedmówca Marek Malinowski, że również z mojej części, gdzie mieszkam, z północnej części województwa, 10 zabytków uzyska to wsparcie finansowe. Wszystkim Państwu życzę wytrwałości, powodzenia i przede wszystkim opatrzności w jak najlepszym przy realizacji Państwa inwestycji.
3: Dziękuję. W takim razie przejdziemy do wręczenia tych dotacji. Pani marszałek, panie marszałku, panowie marszałkowie, zapraszam. Tak jak wspomniałam, zaczniemy od miasta Białystok. Zapraszam siostrę Agnieszkę Chełchowską, Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Świętego Wincentego a Paulo, prowincja warszawska, oraz księdza Piotra Augustynowicza, ekonoma archidiecezji białostockiej. W przypadku Zgromadzenia Sióstr będzie to remont dachu, dwóch ścian elewacji południowej budynku, a w przypadku tutaj archidiecezji białostockiej będzie wyremontowany obiekt zabytkowy przy ulicy Warszawskiej. Zapraszam proboszcza białostockiej katedry Jarosława Grzegorczyka. Ksiądz proboszcz odbiera dotację na remont zabytkowego kościoła naszej białostockiej katedry pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Białymstoku. Zapraszam księdza proboszcza parafii świętego Rocha w Białymstoku, Tadeusza Żdanuka. Ksiądz proboszcz parafii świętego Rocha za przyznaną dotację. Tutaj zostanie wyremontowane zostaną schody wejściowe od strony zachodniej. Zapraszam panią Monikę Marzec-Dzierżanowską. Proszę księże, prosimy o pozostanie jeszcze. Monika Marzec-Dzierżanowska, Robert Brajczewski. Państwo w ramach wykonanej dotacji zostanie wykonany projekt budowlany zabytku wpisanego do rejestru zabytków przy ulicy Koszykowej 1 w Białymstoku. Miasto Białystok. Dziękujemy, gratulujemy. Prosimy o zajęcie miejsc. Powiat białostocki. Zapraszam księdza biskupa Andrzeja Borkowskiego, klasztor męski Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Supraślu. Otrzymana dotacja pozwoli na rekonstrukcję katakumb z XVI wieku. Zapraszam księdza proboszcza Tomasza Powichrowskiego z parafii pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego w Niewodnicy Kościelnej. Tutaj zostanie odnowiona, bądź też całkowicie odtworzone zostaną tynki z odnowieniem gzymsów, elewacji północnej i południowej zabytkowego kościoła w Niewodnicy Kościelnej. Gratulujemy. Dziękujemy. Powiat białostocki w dalszym ciągu. Zapraszam księdza proboszcza Wojciecha Stefaniaka z parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Łapach. Dotacja. Zapraszamy, proszę księdza. Dotacja w przypadku parafii w Łapach będzie służyła remontowi zabytkowego kościoła. Będzie to impregnacja więźby dachowej wraz z pracami. Gratulujemy, prosimy o pozostanie. A ja zapraszam także księdza proboszcza Jerzego Sęczka z parafii rzymskokatolickiej Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Supraślu. Dotacja oczywiście posłuży remontowi świątyni. Zapraszam księdza proboszcza Jarosława Stefaniaka, proboszcza parafii Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie. Dotacja będzie służyła konserwacji ambony. Zapraszam księdza proboszcza Andrzeja Chudkowskiego z parafii pod wezwaniem Świętej Trójcy w Supraślu, także powiat białostocki. Tymczasem zapraszam księdza proboszcza Andrzeja Kramkowskiego z parafii pod wezwaniem Świętej Trójcy w Turośni Kościelnej. Dotacja w tym wypadku z budżetu województwa będzie służyła izolacji fundamentów oraz wymianie pokrycia dachowego i remontowi elewacji zabytkowej kościoła w Turośni Kościelnej. Zapraszam księdza proboszcza Bazylego Tokajuka z parafii prawosławnej pod wezwaniem świętej Kosmy i Damiana w Rybołach. Tutaj za otrzymaną dotację zostanie wymienione pokrycie dachowe także oraz prace elewacyjne. Szanowni Państwo, pół kroczku do przodu, wyjdą lepsze zdjęcia. Dziękujemy, gratulujemy. Zapraszam księdza proboszcza Jana Kojło z parafii prawosławnej Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Korzanach. W ramach dotacji zostanie wykonana konserwacja zabytkowej ikony Matki Boskiej Żyrowickiej. Nie ma z nami księdza proboszcza Stanisława Niewińskiego z Czarnej Wsi Kościelnej, który również otrzymuje dotację, ale jest ksiądz proboszcz Arkadiusz Ryłka, zapraszam, z parafii pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Poświętnem. Tutaj z kolei w ramach dotacji zostanie wyremontowane ogrodzenie przy kościele w Poświętnem. Z powiatu białostockiego zapraszam także księdza proboszcza Mikołaja Ostapczuka z parafii prawosławnej pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Gródku. Renowacja i konserwacja polichromii ściennej przedsionka cerkwi parafialnej w Gródku będzie miała miejsce dzięki otrzymanej dotacji. Przed nami powiat sokulski. Zapraszam księdza proboszcza Jakuba Butkiewicza. Parafia w Zalesiu, zapraszamy serdecznie. Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym w kościele odbędą się w ramach przyznanej dotacji. Z powiatu sokulskiego zapraszam także księdza Jana Bielskiego, proboszcza parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Rozydrance Starej. Tutaj zostanie wyremontowana północna elewacja zabytkowego kościoła w Rozydrance Starej. Powiat sokulski, zapraszamy. Z powiatu sokulskiego, dziękujemy za brawa, z powiatu sokulskiego zapraszam także, jeśli jest z nami proboszcz, ksiądz proboszcz Andrzej Choraczy. Ksiądz Kamil Dąbrowski odbierze dotację. Parafia świętego Stanisława w Dąbrowie Białostockiej. Zapraszam księdza proboszcza Stanisława Jakubowicza z parafii pod wezwaniem świętej Trójcy w Sidrze. w ramach dotacji zostanie wyremontowany fronton zabytkowego kościoła. Z powiatu sokólskiego zapraszam także księdza proboszcza Józefa Grochowskiego z parafii pod wezwaniem ofiarowania Najświętszej Marii Panny w Różanym Stoku. Tutaj zostaną wyremontowane zabytkowe organy w sanktuarium maryjnym w Różanym Stoku. Dotacje z powiatu sokólskiego zakończyliśmy. Gratulujemy Państwu. Brawa. Powiat bielski przed nami. Zapraszam księdza proboszcza Tadeusza Syczewskiego. Parafia pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny i Świętego Mikołaja. Bazylika Mniejsza w Bielsku Podlaskim. Remont dzwonnicy aż z 1841 roku, która jest usytuowana przy parafii, będzie dzięki tej dotacji wyremontowany. Nieobecny jest z nami ksiądz proboszcz Jarosław Łojko z powiatu bielskiego. W tym momencie pozdrawiamy, dotację przekażemy. Pamiątkowe zdjęcie, powiat bielski, gratulujemy. Dziękujemy, proszę księdza. Powiat siemiatycki. Zapraszam panią Jolantę Marię Sidorowicz, dyrektor Siemiatyckiego Ośrodka Kultury. Tutaj w ramach tej dotacji zostanie opracowana dokumentacja techniczna na przebudowę dachu, ale także stolarki okiennej i drzwiowej budynku. Gratulujemy. Z powiatu siemiatyckiego, proszę o pozostanie z nami, zapraszam jeszcze księdza proboszcza Wiesława Niemejskiego z parafii pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Drohiczynie. Ksiądz proboszcz otrzymaną dotację przeznaczy na remont kościoła, który jest świątynią pofranciszkańską. Fasada kościoła, remont elewacji będzie przedmiotem tej dotacji. Z powiatu siemiatyckiego zapraszam jeszcze księdza proboszcza Marcina Chilińskiego. Parafia prawosławna pod wezwaniem świętego Mikołaja Cudotwórcy w Grodzisku. Tutaj z kolei będzie wyremontowana nawierzchnia podłogowa w ramach otrzymanej dotacji. Z powiatu siemiatyckiego nieobecne jest Stowarzyszenie Klangor, chyba że przybyli przedstawiciele? Nie, umowę przekażemy. Pamiątkowe zdjęcie, powiat siemiatycki i brawa. Powiat hajnowski. Zapraszam księdza proboszcza Bogumiła Korniluka, parafia prawosławna pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Rogaczach. Ksiądz proboszcz Bogumił Korniluk. Tutaj zostanie wyremontowana instalacja elektryczna i system sygnalizacji pożaru w tej zabytkowej świątyni. Z powiatu hajnowskiego zapraszam księdza proboszcza Jana Kazimiruka, parafia prawosławna pod wezwaniem Wniebowstąpienia Pańskiego w Nowoberezowie. Tutaj dotacja posłuży wykonaniu projektowi budowlanemu, bo zanim remonty, projekt też jest potrzebny, a na to potrzebne są pieniążki. Gratulujemy. Powiat hajnowski to także parafia prawosławna pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Werstoku. Czy jest? Jest. Ksiądz proboszcz Paweł Kuczyński. Ta dotacja samorządu województwa posłuży malowaniu elewacji kaplicy cmentarnej w Opace Dużej. Powiat hajnowski, wspólne zdjęcie, ale to jeszcze nie koniec dotacji dla tego powiatu. Gratulujemy i dziękujemy. Zapraszam księdza proboszcza Andrzeja Żółkowickiego, parafia prawosławna pod wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Dubinach. Remont zabytkowej kaplicy rodziny Bazylewskich będzie przedmiotem tego remontu, któremu posłuży ta dotacja. Zapraszam księdza proboszcza Rafała Wawreniuka z parafii prawosławnej Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Kleszczelach. Tutaj w świątyni zostanie kompleksowo zmodernizowana instalacja elektryczna oraz systemem bezpieczeństwa. Powiat hajnowski, ogromne brawa, gratulujemy. Dziękujemy. Przed nami powiat augustowski. Ksiądz proboszcz Waldemar Sawicki zapraszam. Parafia pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej w Lipsku. Dach kościoła będzie wyremontowany dzięki otrzymanej dotacji. Gratulujemy. Z powiatu augustowskiego zapraszam także księdza proboszcza Wojciecha Jabłońskiego z parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusa w Augustowie. Prace przy organach wykonane zostaną dzięki tej dotacji w Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie. pamiątkowe zdjęcie, a ja w międzyczasie wymienię nieobecnych z powiatu augustowskiego. To jest parafia Krzyża Świętego w Bargłowie Kościelnym, która otrzymuje dotację, oraz parafia katolicka pod wezwaniem zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Janówce. Gratulujemy. Powiat suwalski. Zapraszam pana Piotra Bułanowa, przewodniczącego staroobrzędowej gminy wyznaniowej. Witam. Gminę reprezentuje pani Teodozja Popow. Witamy. Z powiatu suwalskiego zapraszam księdza proboszcza Dawida Banacha z parafii ewangelicko-augsburskiej pod wezwaniem Świętej Trójcy w Suwałkach. Prace konserwatorskie polichromii zostaną wykonane w świątyni. Zapraszam księdza proboszcza Jacka Nogowskiego z parafii pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Wigrach. Czy ksiądz Jacek Nogowski jest z nami? Dzisiaj nieobecny, niemniej gratulujemy. Zapraszam księdza proboszcza Jerzego Fidurę z parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Filipowie. Tutaj reprezentuje pan Jacek Górski. Witamy serdecznie księdza proboszcza Jerzego Fidurę. Tu także będzie przygotowana dokumentacja, na której będzie oparty remont. Z powiatu suwalskiego zapraszam jeszcze księdza proboszcza Grzegorza Zwierzyńskiego. Parafia pod wezwaniem Świętej Teresy z Avil w Wiżajnach. Ksiądz Jacek Nogowski, zapraszam tutaj po odbiór dotacji. Parafia Wigry, zapraszamy tutaj księdza proboszcza do wspólnego zdjęcia. Oczywiście, najważniejsze, że udało się przybyć. Powiat suwalski, gratulujemy. Dziękujemy państwu, bardzo prosimy o zajęcie miejsca. Ja zapraszam powiat wysokomazowiecki, księdza proboszcza Zdzisława Dylnickiego, parafia Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Sokołach. Zabytkowy kościół cmentarny będzie wyremontowany w Sokołach dzięki dotacji. Księże proboszczu, zapraszamy. Z powiatu wysokomazowieckiego nie jest obecny z nami ksiądz proboszcz parafii Trójcy Przynajświętszej w Ciechanowcu. Niemniej ta parafia również otrzymuje dotację. Jest z nami ksiądz proboszcz Andrzej Stypułkowski, parafia pod wezwaniem świętego Stanisława biskupa męczennika w Dąbrowie Wielkiej. Elewacja zostanie wyremontowana dzięki przyznanej dotacji. Gratulujemy. Powiat wysokomazowiecki. Nie ma z nami obecnych przedstawicieli parafii Przemienienia Pańskiego w Krasnopolu, chyba że dotarli, ale nie widzę. Parafia również otrzymuje dotacje. Szanowni państwo, to wszystko w dniu dzisiejszym. Te dotacje zostały przyznane. Cieszymy się ogromnie i zapraszamy mieszkańców i turystów do odwiedzania pięknych miejsc zabytkowych w województwie podlaskim. Będzie nam miło, jak wykonają państwo tutaj z zarządem województwa podlaskiego pamiątkowe zdjęcie. Dziękuję, do zobaczenia.
2: Drodzy słuchacze, mam nadzieję, że udało się państwu wybrać choć kilka parafii, które zechcą państwo odwiedzić w najbliższym czasie, bo Podlaskie warto odkrywać nie tylko oczami, ale też sercem. Zaplanować wycieczkę tak, by zajrzeć do pięknej cerkwi, ale i uczestniczyć w nabożeństwie, zatrzymać się na chwilę modlitwy, a przy okazji zobaczyć, jak dzięki dotacjom nasze zabytki odzyskują swój blask. Na koniec dzisiejszego spotkania raz jeszcze zachęcam państwa do odkrywania Podlaskiego wszystkimi zmysłami, jego piękna, historii, przyrody i duchowego dziedzictwa. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
1: Ciekawe Podlasie to cykl audycji o województwie podlaskim. W każdym odcinku programu mówimy o tym, co ważne dla mieszkańców naszego regionu. Przedstawiamy aktualne wydarzenia, promujemy lokalne inicjatywy i działania związane z kulturą, edukacją, ochroną zdrowia i turystyką. Program powstaje dzięki wsparciu Województwa Podlaskiego.

Za nami powtórka środowej audycji z cyklu Ciekawe Podlasie, przygotowana przez Gabrielę Noweszewską. W dzisiejszym odcinku usłyszeli Państwo o podlaskich zabytkach. Renowacja świątyń, klasztorów, zabytkowych budynków oraz cennych elementów ich wyposażenia zyska wsparcie finansowe z budżetu województwa. Realizacja audycji z cyklu Ciekawe Podlasie są możliwe dzięki wsparciu województwa podlaskiego. Kolejny, najnowszy odcinek z tego cyklu już w najbliższą środę. A tymczasem na naszych zegarach zbliża się już godzina 18. To znak, że czas na wspólną modlitwę. Po przerwie na naszej antenie wyemitujemy akafist do świętego i życiodajnego krzyża.

0: Krzyż jest obecny w naszym życiu od pierwszych chwil. Dostajemy go na Chrzcie Świętym, czynimy znak krzyża podczas modlitwy, nosimy go na piersi, widzimy go w naszych świątyniach i przydrożnych kapliczkach. Całujemy go także na zakończenie świętej liturgii oraz innych nabożeństw. Nie jest on tylko znakiem naszej wiary, ale przede wszystkim przypomnieniem o miłości Chrystusa, Jego ofierze i zwycięstwie nad śmiercią. Dziś przypada procesja czcigodnego i życiodajnego krzyża. Już teraz na naszej antenie wspólna modlitwa podczas akafistu do Świętego Krzyża.
1: Radio Nadziei, Miłości i Wiary.

0: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
1: Za nami akafist do świętego i życiodajnego krzyża. Dziękujemy wszystkim słuchaczom za wspólną modlitwę. A już po przerwie na temat postu przed świętem zaśnięcia Najświętszej Bogu Rodzicy rozmawiać będziemy z ojcem Włodzimierzem Misiejukiem.

0: Myśli świętych ojców.
1: Święty Efrem Syryjczyk. Tak samo jak nie zadawszy sobie trudu nie da się kupić za pieniądze wiedzy czy zdolności, tak też nie da się posiąść nawyku czynienia dobra bez dbałości i gorliwości.

0: Dzisiaj rozpoczął się post przygotowujący wiernych do święta zaśnięcia przy Najświętszej Bogurodzicy, czyli ostatniego z grona 12 wielkich świąt roku liturgicznego. Stąd też to ostatni wielodniowy post. Post ten jest postem dwutygodniowym. Choć nie jest on długotrwały, swoją surowością podobny jest do Wielkiego Postu. Zaśnięcie Bogurodzicy bywa nazywane letnią Paschą, gdyż widzimy w nim owoce zmartwychwstania Chrystusa. Bogurodzica umiera, lecz po śmierci nie zostaje tu na ziemi, a dostępuje w niebowzięcia. Szczególne modlitewne uroczystości w dzień święta zaśnięcia przy Najświętszej Bogurodzicy odbywać się będą w parafiach, na przykład w Bielsku Podlaskim, Bodźkach, Czyżach, Dubinach, białostockich Starosielcach, a także Zabłudowie i w monasterze w Wojnowie. Zapraszamy już teraz do wysłuchania rozmowy z ojcem Włodzimierzem Misiejukiem na temat postu przed świętem zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy.
1: Gość Radia Ortodoksja. Dziś gościem Radia Ortodoksja jest ksiądz dr Włodzimierz Misiejuk. Sława Jezus Chrystus Ojcze.
2: Bo wielki sława.
1: Ojcze, święto zaśnięcia Najświętszej Marii Panny to szczególne święto, ponieważ kończy ono w pewien sposób, a właściwie, no nie w pewien sposób, właściwie kończy kalendarz liturgiczny i wiemy, że do tego święta przygotowuje nas post uspieński. Post ten jest szczególnie ważny w życiu człowieka, ale jest, bym powiedział, bardziej wymagający od nas, ponieważ nawet patrząc na ustaw cerkwi, post uspieński jest postem surowszym od postu filipowego. W jaki sposób moglibyśmy przybliżyć specyfikację, charakterystykę tego postu naszym słuchaczom?
2: Myślę, te rozróżnienia odnośnie ścisłości czy powagi postów są już określone, takie rozbudowane nawet reguły, ale myślę, no, można trzymać się takiej ogólnej zasady. Tych postnych okresach, których mamy cztery w naszym cerkiewnym kalendarzu, trzymamy się takiej ogólnej zasady, że ogólnych zasad, lepiej powiedzieć, w których przygotowaniu posiłków, bo z tym akurat post się najbardziej kojarzy, choć to część dużo większej całości, przygotowaniu posiłków poświęcamy mniej czasu i próbujemy wydawać mniej środków. Po to, żeby ten czas i te środki wykorzystać na to, żeby pomagać innym. Więcej czasu poświęcać na modlitwę. Ale myślę, że podstawowa zasada to to, że w poście najważniejszy jest człowiek. I to drugiemu człowiekowi, bliźniemu, powinniśmy poświęcać więcej uwagi i więcej troski. Inne zasady, te ogólne, to to, że w poście, w tych postnych okresach powstrzymujemy się od pokarmów, które pochodzą od zwierząt, a koncentrujemy się na owocach i warzywach. Podczas gdy w tych postach jednodniowych, które no, towarzyszą nam przez cały rok, to prawie wszystkie środy i piątki w ciągu całego roku, jest kilka tygodni ciągłych, tak zwanych splosznych siedmic, kiedy w środę i piątek post no, nie obowiązuje. Można te dni postne pominąć. W tych postach jednodniowych to zasada podstawowa to to, że nie jemy nic. Posty jednodniowe to posty, których obowiązuje, czy powinna obowiązować, powinna być praktykowana całkowita abstynencja. A jeżeli już, to pozwalamy sobie na chleb i wodę. Myślę, że doszło z czasem do utożsamiania postu jednodniowego z postem wielodniowym. Ale jest więcej niż subtelna różnica. Posty jednodniowe to czas, kiedy się powstrzymujemy całkowicie od jedzenia, a te wielodniowe, no, tak szczególnie Wielki Post, najdłuższy, no trudno przez tak długi czas nic nie jeść. Choć zdarzają się ludzie, zdarzali się w historii, mnisi i nie tylko, którzy próbowali pościć dłużej, tak naśladować ten sposób i Jana Chrzciciela, i samego Chrystusa, który pościł przez 40 dni na pustyni po swym chrzcie w Jordanie, ale to trudne, a nawet niebezpieczne. Mnisi, którzy próbowali taki post prowadzić, potem mieli problemy ze swoim zdrowiem i potem sami też ostrzegali innych, żeby uważać i nie przesadzać się. Myślę, mówiąc o tym, warto przypominać. Post po hebrajsku i po grecku oznacza właśnie całkowitą abstynencję. To ma ogromne znaczenie, bo właśnie powstrzymując się w poście, czy jednodniowym, czy tych wielodniowych, powstrzymując się od tego, co dobre, bo mięso, jaja, nabiał są dobre same w sobie, ale powstrzymując się od tego, co dobre, w poście, w postach, podtrzymujemy w sobie zdolność, albo niestety, trzeba to tutaj dodać, uczymy się od nowa powstrzymywania się od tego, co złe, od grzechu. A grzech pojawia się przeważnie w relacjach z innymi ludźmi. I tutaj znowu powtarzam, w poście najważniejszy jest człowiek. Nie sam fakt, że się powstrzymuje od schabowego z dodatkami, czy jakiegoś innego niepostnego pokarmu. Najważniejsze są relacje z innymi ludźmi. I o to właśnie w poście chodzi. Żeby uporządkowując tą podstawową sferę naszego życia, którą jest jedzenie, ucząc się decydować o tym, co jem, ile jem, kiedy i z kim, i jak, to też ma ogromne znaczenie. Porządkowując tą sferę, podstawową sferę życia, nabieram sił, żeby podjąć starania o to, żeby uporządkować jeszcze inne sfery mojego życia. Coś, co nie powtarza się tak często i regularnie jak jedzenie. Przecież jemy co najmniej 3 razy dziennie. I to taka naturalna możliwość, żeby w miarę szybko nauczyć się tą właśnie sferę kontrolować.
1: To bardzo słuszna uwaga. Ja tylko przypomnę naszym słuchaczom, którzy właśnie być może teraz włączyli swoje radioodbiorniki, że w studiu gościmy ojca Włodzimierza Misiejuka i rozmawiamy o przygotowaniach do święta Uspienia Preswiatej Bogorodzicy. Ojcze, post przed uspieniem jest niejako traktowany, być może stereotypowo, być może nie, jako wydarzenie przygotowujące, może jako okres przygotowujący nas do smutnego wydarzenia, jakim jest zaśnięcie Najświętszej Marii Panny, uspienie. Oczywiście nie mówimy tutaj o śmierci Bogorodzicy, ale o zaśnięciu. Niemniej jednak wydarzenie to napawa takim smutkiem. Post przed świętem narodzenia Chrystusa jest niejako okresem, byśmy powiedzieli, radośniejszym, ponieważ przygotowuje nas do spotkania z już Bogiem wcielonym. Czy może być tak, że surowość tego postu uspieńskiego wynika właśnie z tego wydarzenia, które ma nas przygotować do pożegnania z ziemskim życiem Bogorodzicy?
2: Tutaj muszę stwierdzić, mam wątpliwości, bo tak jak w przypadku wielu innych czy wydarzeń z historii zbawienia, o których teraz wspominamy w naszych świętach, tak samo i w poście mamy do czynienia z mieszaniną i smutku, i radości. Pogrzeb chrześcijanina to też taka mieszanka smutku, bólu, rozpaczy w związku z rozstaniem, z osobą ukochaną, bliską, członkiem rodziny. Ale to też jednocześnie radość. Nabożeństwo pogrzebu, tak jak chrzciny i sakrament małżeństwa, powinny się odbywać w białych szatach liturgicznych. To przez to, że temu smutkowi rozstania towarzyszy radość, że dusza zmarłego przechodzi do wieczności. Rozpoczyna się czas oczekiwania na zmartwychwstanie. Zauważmy, wszystkich świętych w naszym cerkiewnym kalendarzu wspominamy nie w dzień ich urodzin, ale w dzień ich śmierci, bo to jest dzień narodzin do prawdziwego życia, życia z Bogiem i w Bogu w wieczności. W związku ze świętem zaśnięcia Boga Rodzicy mamy do czynienia z tym samym. W troparionie słychać wyraźnie o tym, że Boga Rodzica zasnęła, ale nas nie zostawiła, bynajmniej jest ciągle z nami. W poście, no, Wielki Post, tu jest dobrym przykładem, ale to się odnosi do wszystkich innych postów. Czas Wielkiego Postu to czas radosnego smutku. Próbujmy w ten sposób właśnie i przeżywać post, ale też i przygotować się do jego święta. Z jednej strony to smutne, ale jednocześnie radosne. Jeżeli mi wolno będzie wykorzystać jeszcze kilka minut, myślę, że tutaj warto wspomnieć o odwróconej perspektywie. Ona funkcjonuje w naszej prawosławnej ikonografii. Ta odwrócona perspektywa nazywana jest też perspektywą bizantyńską. Chodzi o to, że ta perspektywa jest inna od perspektywy, z którą mamy do czynienia w naszym codziennym funkcjonowaniu. To perspektywa zbieżna albo liniowa. Przykład taki najbardziej wyrazisty to okoliczność, kiedy idziemy prostą drogą albo stoimy na torach. Po drodze na grabarkę przechodziliśmy przez tory w Syczach. Były tam takie tory proste i nie dało się nie zauważyć, że te tory im dalej od nas, tym bliżej siebie.
1: Zbiegają się w jednym punkcie.
2: A na końcu, gdzieś tam na horyzoncie zbiegają się w jednym punkcie. Tak postrzegamy świat w tej perspektywie zbieżnej, liniowej. I tu chyba trzeba dodać, widzę wyraźnie, że te tory się zbliżają do siebie i w końcu się stykają, ale jednocześnie wiem, że to nieprawda. Bo jakbym chciał dojść do tego punktu styczności tych torów, nigdy mi się to nie uda, bo one ciągle są w takiej samej odległości od siebie. Widząc, postrzegając świat właśnie w tej perspektywie zbieżnej, postrzegamy nie do końca dokładnie. No, ale przecież widzę wyraźnie, że tak jest, ale jednocześnie wiem, że tak nie jest. Trzeba brać poprawkę na to, jak widzimy, jak postrzegamy świat. Perspektywa odwrócona, ta, która funkcjonuje w ikonografii, ten świat pokazuje inaczej. Świat ukazany na ikonie pokazuje inaczej. Bo gdyby na ikonie pojawiły się tory, ale na ikonie pojawiają się elementy architektury, na przykład stół. Spróbujmy zwrócić uwagę. Krawędzie stołu, które są równoległe, na ikonie nie zbiegają się w głębi, żeby tą głębię obrazu pokazać, tak jak to funkcjonuje w sztukach pięknych w malarstwie. Te linie, te krawędzie stołu rozszerzają się im dalej od nas, w tej głębi obrazu. Gdyby te linie, krawędzie stołu, czy tory na ikonie przedłużyć, one się zerkną, ale w miejscu, gdzie stoimy przed ikoną. To właśnie między innymi przez tą odwróconą, czy bizantyńską perspektywę ikonę nazywamy oknem ku wieczności. Ikona w ten właśnie sposób, między innymi, pokazuje świat takim, jakim on naprawdę jest, a nie takim, jakim się wydaje. Ta odwrócona perspektywa, myślę, też powinna nam podpowiadać, jak odbierać post, jak praktykować post, a w szczególności jak odnosić się do innych ludzi, bo chyba często się zdarza, niestety, że widząc człowieka brudnego, zaniedbanego, wydaje nam się, że jest człowiekiem złym. Niekoniecznie przez brud, ale przez to, że się jakoś tak niewłaściwie zachowuje, osądzamy. Tylko przez to, co widzimy. Ta odwrócona perspektywa podpowiada, żeby spojrzeć na tego człowieka inaczej. Każdy człowiek jest dziecięciem Bożym, stworzeniem Bożym. Każdy człowiek jest dobry. A to, jak wygląda, to, jak się zachowuje, to konsekwencje czy okoliczności, które trzeba brać pod uwagę w tej zbieżnej perspektywy, w jakiej postrzegamy świat. Spróbujmy patrzeć na świat inaczej. Chrystus nam to wyraźnie podpowiada w swoim nauczaniu. To Chrystus mówi, ostatni będą pierwszymi. To Chrystus mówi, miłujcie nie tylko tych, którzy was miłują, miłujcie również tych, którzy was nienawidzą.
1: To bardzo również trafna uwaga. Ja bym chciał jeszcze nawiązać do tych słów, które zacytowaliście. Chrystus także mówi, kto chciałby życie swoje zachować, ten je straci. Ale kto by stracił życie swoje z mego powodu, ten je zachowa na wieki. W jaki sposób obecnie moglibyśmy pojmować te słowa Chrystusa? Bo domyślamy się, że nie chodzi tutaj o dosłowne pojmowanie tych słów.
2: Trafna uwaga. Po drodze na grabarkę rozmawiałem z pielgrzymami o powołaniu każdego z nas, nas wszystkich, do męczeństwa. Męczeństwo kojarzy się nam przede wszystkim z torturami, cierpieniem pierwszych chrześcijan, ale i chrześcijan w późniejszych wiekach, i chrześcijan też obecnie. Chyba tu trzeba stwierdzić, co roku na całym świecie ginie ponad 100 tysięcy chrześcijan, tylko dlatego, że są chrześcijanami. Dzisiaj też mamy męczenników. Męczeństwo z cierpieniami, torturami, śmiercią się kojarzy. Z oddawaniem życia za wiarę, wiarę w Boga. Ale grecki termin martyria, który tłumaczony jest na współczesne języki jako męczeństwo, które właśnie tak się kojarzy, jak o tym przed chwilą mówiliśmy. Grecki termin martyria to przede wszystkim świadectwo. Świadectwo wiary. Gotowość oddania życia za tą wiarę, żeby świadczyć o tej wierze. Tak postępowali pierwsi chrześcijanie w pierwszych wiekach i później, i teraz. Ale to męczeństwo, to powołanie do każdego z nas, powołanie każdego z nas, bo powołaniem każdego z nas, powołaniem każdego chrześcijanina jest świadectwo o wierze, związane też z oddawaniem życia. Tylko że w naszym przypadku, w czasach pokoju, którym Bogu powinniśmy dziękować i to bardzo, kiedy nas nie prześladują, nie ma takiej konieczności czy potrzeby, żeby oddawać życie przez pójście na śmierć. Oddawaniem życia w naszym przypadku dla świadectwa o naszej wierze, o świadectwa o prawdziwym Bogu, może być oddawanie życia przez dzielenie się życiem. I to o tym, myślę, mówił Chrystus. Kiedy oddaje swoje życie, inaczej, kiedy dzielę się swoim życiem z człowiekiem, którego spotykam na swojej drodze życia. Zauważam tego człowieka, to też z trudem nam ostatnio przychodzi, kiedy zauważam jego problemy czy troski, kiedy próbuję na te problemy czy troski zareagować, próbuję okazać mu pomoc, poświęcam temu człowiekowi kilka chwil swojego życia, ale tu też trzeba nam mieć świadomość, że te kilka chwil mego życia to całe moje życie. Poświęcając komuś minutę czy dwie, poświęcam całe swoje życie. Dzielę się całym swoim życiem, oddaję całe swoje życie. Dlaczego? Dlatego, że całe nasze życie to nie tylko czas od narodzin do śmierci. Choć to wydaje się takie oczywiste. No ale kiedy mówimy o oddawaniu życia, wspomnimy też tutaj przy okazji w naszych cerkiewnych nabożeństwach, obiecujemy Bogu siebie samych, siebie nawzajem i całe nasze życie. W czasie każdej boskiej liturgii ta obietnica pojawia się 7 razy. Kapłan wypowiada słowa Preswiatuju, Preczystuju, Preblosławiennuju, Sławnuju, Władyczu, Naszu Bogu, Rodzicu, Presnodziewu, Maryju, so wsiemi świętymi pamiętawszy, sami siebie i druga i wieś żywot nasz Chrystu Bogu predadim. Na co wszyscy, czy chór w imieniu wszystkich odpowiada Ciebie, Gospodzi, Tobie, Panie, oddajemy. Wspomniawszy Boga Rodzice i wszystkich świętych, siebie samych, siebie nawzajem i całe nasze życie Chrystusowi, Bogu, oddajemy. Teraz, jak oddać Bogu życie, które już przeżyliśmy? To od czasu narodzin do dzisiaj. Jeżeli tego nie zrobiliśmy, już się tego życia oddać nie da. Nie ma takiej możliwości. Mówią ludzie, pisze propalo. No, zostaje jeszcze ta część życia od dzisiaj do śmierci. Ale jak można oddać to, czego się jeszcze nie ma? to życie dopiero nastąpi. Także całe nasze życie to ta chwila, w której obecnie żyjemy. To jest całe nasze życie. Jeżeli oddajemy tą chwilę, tą obecną, niech to nawet będzie ułamek sekundy, oddajemy całe nasze życie. Oddając to życie komuś potrzebującemu, innemu człowiekowi, oddajemy je samemu Bogu. Bo to też Chrystus powiedział w swojej opowieści o Sądzie Ostatecznym, którą słyszymy co roku w ostatnią niedzielę przed Wielkim Postem. Cokolwiek uczyniliście bliźniemu swemu, mnie to uczyniliście. A czegokolwiek nie uczyniliście bliźniemu swemu, mnie tego nie uczyniliście. Oddając życie, dzieląc się swym życiem z innym człowiekiem, dzielimy się tym życiem z Bogiem. Dzieląc się swoim życiem, oddajemy to życie. Oddając je człowiekowi, innemu człowiekowi, swym bliźniemu, oddajemy je Bogu.
1: To są naprawdę bardzo głębokie słowa. Ja jeszcze pozwolę sobie powrócić do tematu postu uspieńskiego, który przygotowuje nas do tego wydarzenia. Wspomnieliście, ojcze, że w poście liczy się bardzo człowiek. Ważnym aspektem postu jest człowiek oraz ta relacja człowieka z bliźnim, z drugim człowiekiem. Ale także pragnę tutaj nawiązać również do hymnografii, o której była mowa. Ja zacytuję pierwszy werset. W rozdzierstwie dziewstwo sochraniła jesi, bo uspieni mira nie ostawiła jesi. I zawsze, kiedy mówimy o człowieku, o relacji z drugim człowiekiem, istota ludzka kojarzy nam się również z relacją do tego świata. Natomiast w jednym z listów apostoła Piotra czytamy, iż celem życia człowieka jest uczestnictwo w boskiej naturze. Jak moglibyśmy znaleźć taki złoty środek, który jednocześnie pozwoli nam myśleć o tym, że w tym świecie, na tym świecie jesteśmy tylko na chwilę, jak mówią niektórzy teologowie, ojcowie cerkwi, na tym świecie uczymy się tylko żyć, ale żyć będziemy w wieczności. Jak można byłoby znaleźć ten złoty środek, który pokazuje nam to, że ten czas spędzany tutaj jest tylko pewnego rodzaju epizodem, a z drugiej zaś strony powinniśmy dążyć właśnie do tego, o czym wspomnieliście, o tym dzieleniu się swoim życiem z drugim człowiekiem, które to właśnie dzielenie się jest, byśmy powiedzieli, dzieleniem się życiem z Bogiem. To jest właśnie to ofiarowywanie życia dla Chrystusa, tracenie życia z powodu Chrystusa, aby zyskać to życie na wieki.
2: Odnośnie relacji międzyludzkich w poście, to wróćmy jeszcze do historii. Podsumował to tak dobitnie, wyraziście święty Bazyli Wielki. Stwierdził któregoś razu właśnie w poście: od mięsa zwierząt się powstrzymujecie.

0: Odnośnie recepty, jak się skupiać na tym, co najważniejsze, na tym dążeniu do tego, co najważniejsze, do rozbawienia, najlepsze, to, co najlepsze, to, co możemy zrobić, to, czego możemy tutaj dostąpić na ziemi, to zjednoczenie z Chrystusem w misterium Eucharystii. Postami, tymi czteroma okresami w ciągu roku i tymi jednodniowymi w środę i w piątki, też postami eucharystycznymi. Przygotowujemy się do tego, co najważniejsze w naszym życiu tutaj, na ziemi i w wieczności. Misterium Eucharystii, przyczaszczenie, czy komunia, to nasze tutaj i teraz uczestnictwo w mistycznej wieczerzy, którą spożywał Chrystus ze swoimi apostołami. To na to wskazuje, o tym przypomina ikona mistycznej wieczerzy nad królewskimi wrotami. Tam, gdzie przystępujemy do komunii, do pryczaści. W tym to miejsce znajduje się pomiędzy ikoną pierwszego przyjścia Chrystusa, Jego narodzenia, to ikona Bogorodicy z Dzieciątkiem, a ikoną Jego powtórnego przyjścia w chwale, kiedy przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Eucharystia, Komunia Święta, Pryczaszczenie następuje w czasie pomiędzy tymi dwoma wydarzeniami, pierwszym i drugim przyjściem Chrystusa. Uczestnicząc w Eucharystii, w Pryczaszczeniu, komunii, przystępując do komunii, uczestniczymy jednocześnie w uczcie Królestwa Bożego, które dopiero nastąpi. Już tutaj i teraz, w tym ziemskim czasie, uczestniczymy w uczcie, które nastąpi w wieczności, w Królestwie Bożym. To jest najważniejsze. To do tego powinniśmy dążyć. To właśnie to daje najwięcej sił do prawdziwego chrześcijańskiego życia, bo prawdziwe chrześcijańskie życie to życie z Bogiem i w Bogu. Właśnie to misterium Eucharystii, przyczaszczenie, komunia. Podkreślam te przyczaszczenie i komunio, bo w tych słowach jest zawarta ta wskazówka. Przyczaszczenie, coś tak, jakby to literalnie tłumaczyć, to przyczęszczanie się, stawanie się częścią.
1: Można to porównać do pewnego rodzaju przynależności, rozumiem, w ten
0: też
1: sposób.
0: Komunio to łacińskie słowo, używane po polsku jako komunia, ale to kom, tak jak pri, wskazuje na działanie, nasze stawanie się częścią większej całości. Komunio, wchodzenie w jedność. Nasze jednoczenie się właśnie z Chrystusem. Święci wiele o tym pisali, ale mamy już polskie tłumaczenie tekstu Kabezilasa, który objaśnia liturgię, komentuje liturgię i zauważa. Przyczaszczenie nie kończy się na tym, że przyjmujemy cząsteczkę ciała i krwi Chrystusa. I ta cząsteczka ciała i krwi Chrystusa, którą spożywamy, staje się częścią naszego ciała. No, ulega strawieniu. Tu dzieje się o wiele więcej. W przyczaszczeniu to my stajemy się częścią ciała Chrystusa, którym jest cerkiew. Przyczaszczajem się. Wchodzimy w jedność. Jednoczymy się. To o tym trzeba nam pamiętać. Bo Eucharystia, ciało krew Chrystusa, to lekarstwo i pokarm nieśmiertelności. Trudno nam żyć, tak funkcjonować no, w tym świecie, w tym ziemskim czasie, bo grzeszymy. Grzechy to choroby, choroby duszy. Je też trzeba leczyć. Sposób na te choroby jedyny to spowiedź, bo Bóg jest jedynym lekarzem, który te choroby może wyleczyć. Kiedy prosimy o przebaczenie naszych grzechów, Bóg je przebacza, leczy choroby duszy, którymi są grzechy. Ale po wizycie lekarza z chorobami ciała idziemy do apteki, kupujemy lekarstwa. Tu jest podobnie. Po spowiedzi przystępujemy do pryczaści, do komunii. Przyjmujemy lekarstwo i pokarm nieśmiertelności. Trzeba nam się leczyć na bieżąco z tych chorób duszy, którymi są grzechy.

0: Poza tym trzeba też żyć, żeby żyć. Trzeba jeść. No, ciało karmimy, już ustaliliśmy kilka razy dziennie. Dusza też potrzebuje pokarmu. I ten pokarm, który jest niezbędny do prawdziwego życia, pokarm, który jest potrzebny i dla duszy, i dla ciała, jest właśnie ciało i krew Chrystusa.
1: Ojcze, na pewno moglibyśmy jeszcze długo kontynuować naszą rozmowę i mamy nadzieję, że taką możliwość będziemy jeszcze niejednokrotnie mieli. Ojcze, w imieniu wszystkich słuchaczy Radia Ortodoksja dziękuję serdecznie za tę rozmowę. Przypomnę wszystkim, że gościem Radia Ortodoksja był dzisiaj ksiądz dr Włodzimierz Misiuk. Dziękuję, Ojcze. Sława Jezusu Chrystusowi.
0: Do wieki sława. Ja też dziękuję.
2: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.

Wysłuchaliśmy rozmowy z ojcem Włodzimierzem Misiejukiem na temat postu przed świętem zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy. Dziś rozpoczął się okres dwutygodniowego postu, który przygotowuje wiernych do tego święta, ostatniego z grona 12 wielkich kalendarza liturgicznego. A po przerwie na naszej antenie relacja z uroczystości ku czci supraskiej ikony Matki Bożej. Zachęcamy do pozostania na falach Radia Ortodoksja.

0: Pytanie do duchownego.
1: Co to jest obrzęd wocerkowlenia?
0: Odpowiada ojciec Piotr Borowik.
2: Obrzęd, potocznie zwany wocerkowleniem, składa się z dwóch obrzędów. Obrzęd 40 dnia jest sprawowany nad matką po zakończeniu połogu i w modlitwach tego dnia wyrażana jest prośba, żeby Bóg po takim okresie nieobecności uczynił matkę godną przyjęcia świętego ciała i krwi Zbawiciela. Czytane są także modlitwy nad dzieckiem, w których wspomina się wydarzenie przyniesienia Dzieciątka Jezus do świątyni jerozolimskiej przez Najświętszą Bogu Rodzicę. Jeśli dziecko jest ochrzczone, wprowadza się w wodzica, stąd popularne do wodu, wprowadza się je do cerkwi. Jeśli dziecko jest nieochrzczone, wocerkowlenie odbywa się po chrzcie. To wocerkowlenie niemowlęcia czy dorosłego jest obrazem tego, co wydarzyło się w dawnej Jerozolimie. Podobnie jak Syn Boży, który stał się Synem Człowieczym, stanął przed obliczem Pana, tak każdy z nas po chrzcie wchodzi we wspólnotę z życiem ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa. Przychodzi albo jest przynoszony do cerkwi, żeby zostać Synem czy Córką Bożą i wstąpić na tę drogę, po której szedł Pan nasz Jezus Chrystus. Aby lepiej zrozumieć istotę wocerkowlenia, może pomóc nam święto spotkania Pańskiego, które świętujemy 15 lutego. W tym dniu jeden z troparionów, Jana Mnicha, na Wielkiej Wieczerni, zawiera odniesienie do prawa oczyszczenia. Dzisiaj ten, który dawno temu Mojżeszowi na Synaju dał zakon, podporządkowuje się nakazom zakonu. Ze względu na nas, z miłosierdzia staje się człowiekiem i teraz czcigodny Bóg, jako dziecięcie święte, które otworzyło czcigodne łono, sobie samemu jako Bogu zostaje przyniesiony, wyzwalając z klątwy zakonu i oświęcając dusze nasze. List apostolski ze świętej liturgii tego dnia, z listu do Hebrajczyków, również przypomina nam. Prawo nie dawało niczemu pełnej doskonałości, było jednak wprowadzeniem tylko lepszej nadziei, przez którą zbliżamy się do Boga. A apostoł Paweł nam przypomina w pierwszym liście do Koryntian słowami: a takimi byli niektórzy z was, lecz zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego. Poprzez modlitwy i wocerkowlenie rozpoczyna się nasza nowa tożsamość relacji z Bogiem w Duchu Świętym. Wierzący jest zachęcany, by kierować się na ścieżkę, która prowadzi do Boga i przemienia, jak mówi list do Rzymian: Bóg wybrał nas, byśmy stali się na wzór obrazu Jego Syna. To skłania do ciągłej odnowy zarówno jednostki, jak i cerkwi, jako całości. Tego dnia dla dziecka jest to zwykle moment, kiedy pierwszy raz w swoim życiu przystępuje do świętej Eucharystii, więc to bardzo uroczysty moment dla całej rodziny. Cerkiew zaleca i najlepiej byłoby, gdyby cała rodzina tego dnia przystąpiła do świętej spowiedzi i do świętej Eucharystii.

10 sierpnia Cerkiew Prawosławna szczególnie czci Matkę Bożą w jej supraskiej ikonie Chodegetri, a uroczystości w supraskim monasterze Zwiastowania Bogurodzicy w dniach 9 i 10 sierpnia zgromadziły licznych wiernych z Polski i zagranicy. Świętowanie rozpoczęło całonocne czuwanie pod przewodnictwem Jego Ekscelencji arcybiskupa Jakuba, w którym uczestniczyli także hierarchowie i duchowieństwo cerkwi w Polsce oraz biskup tartuski Daniel z Estonii. W dniu święta sprawowano trzy boskie liturgie, a po głównej Eucharystii odbyła się tradycyjna procesja wokół cerkwi Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy. Tegoroczne uroczystości były również okazją do przypomnienia o 1400. rocznicy ustanowienia akatystu ku czci Bogurodzicy, który do dziś pozostaje jedną z najpiękniejszych form prawosławnej modlitwy do Matki Bożej. Zapraszamy do wysłuchania relacji z modlitewnych uroczystości ku czci supraskiej ikony Matki Bożej.

0: Radio Ortodoksja. Nadajemy codziennie od 16 do 21.
1: Ekscelencje, z wielką radością serdecznie witam wszystkich przybyłych gości na dorocznych uroczystościach ku czci supraskiej ikony Matki Bożej Chodegetrii. Tutaj w naszym prawosławnym monasterze Zwiastowania Najświętszej Bogorodzicy w Supraślu. Tegoroczne święto ma wyjątkowy charakter, albowiem przeżywamy 400. rocznicę powstania akatystu ku czci Najświętszej Bogorodzicy, jednego z najpiękniejszych i najważniejszych hymnów chrześcijańskiej tradycji liturgicznych. Od 14 stuleci słowa akatystu rozbrzmiewają w świątyniach całego prawosławnego świata, wyrażając miłość, wdzięczność i ufność wiernych wobec tej, która stała się przewodniczką ku Chrystusowi Chodegetrium. Chciałbym przywitać ekscelencję najprzewielebniejszego Jakuba, arcybiskupa białostockiego i gdańskiego, ordynariusza naszej diecezji. Witam serdecznie arcybiskupa Jerzego, arcybiskupa wrocławskiego, szczecińskiego, prawosławnego ordynariusza Wojska Polskiego. Witam serdecznie arcybiskupa Grzygorza, arcybiskupa Bielskiego. Witam serdecznie biskupa Łódzkiego i Poznańskiego Atanazego. Serdecznie witam naszego gościa z zagranicy, biskupa Daniela z Estonii. I również witam przybyłych hierarchów, biskupa Warsonofiusza, biskupa Siemiatyckiego i biskupa Hajnowskiego Pawła, którzy sprawowali dzisiejsze nocne nabożeństwa. Witam serdecznie przybyłe duchowieństwo. Witam pielgrzymów, wiernych, parafian przy monasterskiej parafii. I w sposób szczególny chciałbym powitać oficjalnych naszych gości, pana marszałka województwa podlaskiego Łukasza Prokoryma. Witam serdecznie jego magnificencję, rektor Politechniki Białostockiej, panią profesor doktor habilitowaną inżynier Martę Kosior-Kazberuk. Witam wicestarostę powiatu białostockiego, pana Romana Czepę. Witam reprezentującego wojewodę podlaskiego, pana dyrektora generalnego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Adama Czaplińskiego. Witam serdecznie burmistrza Michałowa, pana Marka Nazarko, zastępcę prezydenta Białegostoku, pana Marka Masalskiego, wójta gminy Bielsk Podlacki, panią Katarzynę Korycką, dyrektor Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, pana Waldemara Wilczewskiego. Witam panią komisarz Annę Wąsowicz, komendant komisariatu w Wasilkowie. Witam radnych Rady Miejskiej w Supraślu, pana burmistrza, już widzimy, tak? Jest z nami pan burmistrz miasta i gminy Supraś, pan Radosław Dobrowolski, czyli cieszymy się bardzo. Również witamy radnych przybyłych, pana Zenobiusza Kamińskiego, Daniela Sadowskiego, Krystynę Klimkiewicz i Katarzynę Gawryluk. I witam serdecznie nadleśniczego Nadleśnictwa Supraś, pana Andrzeja Romaniuka. Witam również pana Adama Musiłka, konserwatora wojewódzkiego, który jest razem z nami. Witam wszystkich przybyłych gości, na dzisiejszej uroczystości i zapraszam do wspólnej modlitwy.

Świętego Ducha, Ekscelencje, Czcigodni, Duchowni, Drodzy Goście, Umiłowani w Chrystusie Bracia i Siostry. Już od ponad 500 lat na tym miejscu gromadzą się wierni, aby pochłonić się Matce Bożej, czczonej w jej supraskiej ikonie. W 1503 roku do nowo powstałego monasteru w Supraśu ofiarował ikonę metropolita smoleński Józef Sołtan. Ofiarowana ikona jest kopią Matki Bożej Hodegetrii, przewodniczki smoleńskiej. Przedstawia ona Matkę Bożą z dzieciątkiem na lewej ręce, prawą dłonią Maria wskazuje na Jezusa, ponad głową Matki Bożej i Jezusa przedstawiony jest wizerunek Boga Ojca w obłokach z chórami anielskimi po obu stronach. Kult cudownych ikon Matki Bożej z Bizancjum przeniknął na tereny Wielkiego Księstwa Litewskiego, ziem wchodzących obecnie w skład Polski, Białorusi, Litwy, a jego początki sięgają czasów apostolskich. Przykładowo w połowie XIX wieku na tym terenie było ponad 50 cudotwórczych ikon Matki Bożej, a wśród nich supraska ikona Hodegetrii. Ikona ta słynęła cudami i była oparciem nie tylko dla tu noszących wysiłek ascetyczny mnichów, ale była oparciem dla mieszkańców Białostoczyzny, Sokulszczyzny, Bielszczyzny czy Grodzieńszczyzny. Za przykładem naszych przodków i my przybyliśmy na to święte miejsce, kto pieszo, kto autem, a kto nawet kajakiem, aby być z Matką Bożą, dzielić z nią swe radości i smutki. Matka Boża jest przecież matką całego rodzaju ludzkiego, naszą orędowniczką i opiekunką. Stoi ona na czele pocztu świętych, którym Kościół prawosławny oddaje cześć. Jest ona szczytem ludzkiej świętości, przewyższającej wszelkie stworzenie. Święty Mikołaj Kabasilas nauczał: dziewica jest bardziej święta od wszystkich ludzi i aniołów. Szczególną cześć oddawana Bogu Rodzicy wynika z jej wyjątkowej, kluczowej roli w dziele naszego zbawienia, ścisłej i nierozerwalnej łączności ze zbawczym planem Ojca przez Jego Syna, który zrodził się z Dziewicy i Ducha Świętego. To ona przyniosła na świat zbawienie, stając się narzędziem Boga we wcieleniu Jezusa Chrystusa. Świętość Matki Bożej jest wyjątkowa i niepowtarzalna. Ona jedyna spośród wszystkich ludzi okazała całkowite posłuszeństwo, pełną pokorę wobec Boga. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. A jeden z teologów nazywa miłość i kult Matki Bożej duszą prawosławnej pobożności, sercem ogrzewającym i ożywiającym ciało, centrum Kościoła. Oddawanie czci Matce Bożej to wzór życia w Chrystusie, z Chrystusem i dla Chrystusa. Dlatego też święty Cyryl Jerozolimski opiewa Bogu Rodzicę słowami: dzięki Tobie prorocy prorokowali, dzięki Tobie
apostołowie głosili zbawienie narodom, a święty Grzegorz Palamas wychwala ją, nauczając. Ona jest mową proroków, podporą apostołów, umocnieniem męczenników, fundamentem nauczycieli. Zgodnie z nauką Kościoła prawosławnego, Bogu Rodzica uważana jest za czcigodniejszą od cherubinów i nieporównywalnie sławniejszą od serafinów. Maria stawiana jest tym samym za wzór życia duchowego. To ją Bóg wybrał spośród wszystkich niewiast na matkę swojego Syna. Poprzez swojego anioła nazywa ją łaski pełna, a ustami świętej Elżbiety błogosławioną między niewiastami. To ją zgodnie z jej proroczymi słowami będą błogosławić wszystkie narody i pokolenia. Bracia i siostry, Kościół prawosławny podkreśla szczególną moc modlitwy do Matki Bożej, prosząc o jej pomoc i wstawiennictwo przed Synem. Kieruje pod jej adresem wezwanie: zbaw nas, a nie tylko módl się za nas przed Bogiem, jak to czyni to w modlitwie do świętych. Wezwanie to wskazuje na udział Bogu Rodzicy w dziele zbawienia i odkupienia człowieka. Nie oznacza ono, że Bogu Rodzica posiada możliwość udzielenia zbawienia, lecz oznacza jedynie pokorną prośbę: spraw, Matko Boża, aby przez Twe modlitwy do naszego Zbawiciela, byśmy stali się w naszym życiu chrześcijańskim prawdziwymi dziećmi Bożymi, którzy zasłużą na Królestwo Boże. W prawosławiu Bogorodzica nie jest jedynie pomocna w zbawieniu, tak jak pozostali święci i aniołowie, lecz wzywana jest jako ta, która przyczyniła się do aktu zbawienia. Stając się Bogu Rodzicą, jest podobna do swego Syna pod względem miłości, miłosierdzia i łaskawej pomocy. Nie może być zatem modlitwy bardziej skutecznej od tej skierowanej do Bogu Rodzicy. Bracia i siostry, na cześć Matki Bożej ustanowiono wiele świąt. Napisano wiele hymnów i pieśni i powstają wciąż nowe. Tegoroczne święto uczci Matki Bożej Supraskiej, jak już było zauważone, ma wyjątkowy charakter. Przeżywamy bowiem w tym roku 1400. rocznicę powstania akatystu ku czci Najświętszej Bogorodzicy, jednego z najpiękniejszych i najważniejszych hymnów chrześcijańskiej tradycji liturgicznej, który posłużył do powstania innych akatystów, nie tylko ku czci Matki Bożej. Od 14 stuleci słowa akatystu rozbrzmiewają w świątyniach całego prawosławnego świata, wyrażając miłość, wdzięczność i ufność wobec tej, która jest przewodniczką ku Chrystusowi, Hodegetrią, i z pokorą i miłością wskazuje nam na Chrystusa. Jak to możemy dostrzec również na supraskiej jej ikonie. Również tu, na tym świętym miejscu, w świątyni zwiastowania każdą środę, przed obliczem Matki Boskiej supraskiej
rozbrzmiewają słowa akatystu. Raduj się niewiesto, nie niewiestę. Raduj się oblubienico dziewicze. Matka Boża tak umiłowała ten akatyst, że jej życzeniem było według świadectw mnichów atoskich, aby jej dzieci jak najczęściej odmawiały ten akatyst. Święty Dymitr Rostowski naucza: kto z niezachwianą wiarą znosi modlitwy i prośby do Przenajświętszej Bogorodzicy, nigdy nie bywa zawiedziony, ale zawsze zostaje wysłuchany i wynagrodzony. Podążajmy więc, bracia i siostry, tą drogą ku Matce Bożej, wskazującej nam swego Syna, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, aby osiągnąć zbawienie i życie wieczne. Amen. Pomiłuj nas.

Ciebie, Ciebie, Ciebie, Ciebie, Ciebie, Ciebie, Ciebie, Ciebie, Ciebie, Ciebie, Ciebie, Ciebie, Ciebie, Ciebie, Ciebie, Ciebie, Ciebie, Ciebie, Ciebie, Ciebie, Ciebie, Ciebie, Ciebie, Ciebie, Ciebie, Ciebie, Ciebie, Ciebie, Ciebie, Ciebie, Ciebie, Ciebie, Ciebie, Ciebie, Ciebie, Ciebie, Ciebie, Ciebie, Ciebie, Ciebie, Ciebie, Ciebie, Ciebie, Ciebie, Ciebie, Ciebie, Ciebie, Ciebie, Ciebie, Ciebie, Ciebie, Ciebie, Ciebie, Ciebie, Ciebie, Ciebie, Ciebie, Ciebie, Ciebie, Ciebie, Ciebie, Ciebie, Ciebie,

Drodzy bracia i siostry, nasze uroczystości ku czci Matki Bożej w jej ikonie supraskiej dobiegły końca, a trwały od wczoraj aż po ten moment. Wczoraj bowiem już, a nawet wcześniej, przedwczoraj, wyszły pielgrzymki, które szły na to miejsce, żeby wspólnie później modlić się. Przyszło kilka pielgrzymek i tradycyjnie jedna z pielgrzymek płynęła z Gródka kajakami do Supraśla, przypominając ten pierwszy moment wyznaczenia tego miejsca na budowę pierwszej cerkwi. Myślałem, że ta pielgrzymka w tym roku nie będzie możliwa do zrealizowania, pielgrzymka kajakowa, bo było mało wody w rzece. Ale jakoś Bóg sprawił, że ostatnie opady podniosły poziom i w tym roku również z Gródka przypłynęli do Supraśla po to, żeby czcić Matkę Bożą. Ja pragnę serdecznie wszystkim podziękować, bo kiedy jesteśmy razem, to ta nasza modlitwa jest inna. Wspólna modlitwa ma szczególną siłę i są też miejsca, do których podążamy, bo tam nam łatwiej się modlić. I myślę, że to miejsce, ten klasztor w Supraślu, z wielowiekową tradycją, też jest takim miejscem, gdzie nam dobrze być, gdzie nam łatwiej skupić się na modlitwie. Dlatego co roku przybywa tu wiele osób. Wczoraj wieczorem było dużo więcej. Praktycznie był zajęty ten wewnętrzny dziedziniec całkowicie. Wczoraj była niedziela, więc wszyscy chcieli wczoraj jeszcze tu być. Dzisiaj dużo osób musiało już pójść do pracy. Przewinęło się więc tu bardzo dużo osób i każdy wniósł tą swoją modlitwę za siebie, za swoich bliskich, za tych, którzy potrzebują duchowego wsparcia. A wiemy, że Bogu Rodzica jest tą najwyższą orędowniczką, która w szczególny sposób zanosi nasze modlitwy do naszego Zbawiciela, a swojego Syna. Syn bowiem w szczególny sposób wysłuchuje swojej Matki. To nawet jest zgodne z przykazaniami Bożymi, żeby czcić i szanować swoją Matkę, swoich rodziców. Dlatego odczuwamy w sercu, że kiedy prosimy Matkę Bożą o pomoc, tą pomoc bardzo szybko otrzymujemy. Ta pomoc potrzebna jest dla nas po to, żebyśmy znali cel naszego życia i sens naszego istnienia. Dziękuję obecnym biskupom, arcybiskupowi Jerzemu, arcybiskupowi Grzegorzowi, biskupowi Atanazemu, biskupowi naszemu drogiemu gościowi z zagranicy, biskupowi Danielowi, który przybył z Estonii i te dni i te święta był razem z nami. Dziękuję też biskupom Pawłowi, Warsonofiuszowi i temu, który jest tu na miejscu, biskupowi Andrzejowi, który organizował uroczystości. Chcę też serdecznie podziękować przedstawicielom władz. Ja już nie będę wymieniał, ponieważ biskup Andrzej witał na początku. I ja myślę, że
są Państwo tutaj nie tylko jako przedstawiciele władz i różnych instytucji, ale jesteście też prywatnie, bo ten czas, który byliście tutaj, też poświęciliście dla modlitwy. Niektórzy mówią, te nasze uroczystości są długie, no ale to chyba też nie jest złe, dlatego że mamy więcej czasu na refleksję, a przecież tego nam bardzo często brakuje, jesteśmy tak zabiegani. Dlatego serdecznie Wam wszystkim dziękuję za obecność i za reprezentowanie Waszych instytucji. Bardzo serdecznie dziękuję braci monasteru. Wiem, że to święto jest też trudnym dla nich okresem, bo praktycznie nie śpią, muszą wszystko zabezpieczyć i przygotować. Dlatego w szczególny sposób pozdrawiam brać zakonną tego klasztoru i dziękuję. Pozdrawiam też wszystkich wiernych. A jeszcze wcześniej o duchowieństwie bym zapomniał. Dziękuję duchowieństwu, które i to towarzyszyło wiernym w pielgrzymkach, duchownym, którzy byli obecni wczoraj i podczas nocnych liturgii i są obecni teraz. Dziękuję Wam za trud, wysiłek też wysłuchiwania spowiedzi i ten trud wspólnej modlitwy. Dziękuję już na koniec.

0: starszym paniom, które przychodziły i wspierały nas na kuchni, a teraz, jak się okazuje, przejęły chorągiewkę tych pań, które już odeszły z tego świata i teraz one pomagają i są i służą z pełnym oddaniem dla tego miejsca. Przed tym, jak protodiakon odczyta decyzję, proszę biskupa Andrzeja o przedstawienie, krótkie przedstawienie sylwetek tych dwóch pań.
1: Dzisiejsi odznaczeni to Dorota Rakowska, przewodnicząca Siestryczestwa i skarbnik Siestryczestwa Marta Kościuk. Te osoby zostają odznaczone w imieniu całego Siestryczestwa, wszystkich pań, które wspomagają tutaj i monaster, i parafię przymonasterską, bo prac jest, jak już wspomniał ekscelencja, bardzo dużo. Pomagają w pomocy przy przygotowaniu posiłków dla pielgrzymów, którzy przybywają do monasteru. Już zapewne wiecie, że co roku organizowane, w szczególności w okresie jesiennym, ale także zimowym, są supraskie środy, są to cykliczne spotkania w każdą środę po akatyście i podczas tych spotkań nie obeszłoby się bez pomocy również pań z Siestryczestwa, które przygotują zawsze herbatę, posiłek. Organizują wszelkiego rodzaju dobroczynne akcje, kiermasze, pikniki rodzinne i to wszystko nie bylibyśmy w stanie zorganizować, gdyby nie pomoc naszych pań zrzeszonych wokół Siestryczestwa. Także symbolicznie chcielibyśmy wytypować właśnie te dwie osoby, które są odpowiedzialne za przewodniczenie wszystkim paniom Siestryczestwa, za podejście i odebranie medali w świętej Marii Magdaleny.
2: W imieniu świętego Soboru Biskupów Świętego Polskiego Autokafalicznego Kościoła Prawosławnego nadaję niniejszy order świętej Równej Apostoła Marii Magdaleny trzeciego stopnia. Pani Dorocie Rakowskiej za pracę dla dobra cerkwi. Przewodniczący Świętego Soboru, cała prawosławny metropolita warszawski i całej Polski.
3: Axios!
4: Axios! Axios!
2: Taki sam order otrzymuje pani Marta Kościuk.
3: Axios!
4: Axios! Axios! Axios!
0: Wiem, że chcą zabrać także głos przedstawiciele. No nie przedstawiciele, sam pan marszałek. Prosimy bardzo.
5: Ekscelencjo, księże biskupie, księża biskupi, pani rektor, panowie burmistrzowie, ale przede wszystkim drodzy pątnicy i pielgrzymi. Z okazji Święta Supraskiej Ikony Matki Bożej chciałbym przekazać wam wyrazy największego szacunku oraz życzenia pokoju, nadziei i Bożego błogosławieństwa. Monaster, w którym znajdujemy się, jest jednym z głównych centrów duchowych i jednym z najważniejszych zabytków województwa podlaskiego. Jego historia, wpleciona w historię naszego regionu, jest dowodem na wytrwałość i siły wiary prawosławnej. Dzisiaj w homilii słyszeliśmy, że mija 1400 lat od powstania Chrystu ku czci Bogu Rodzicy. To pokazuje, że dzisiejsza modlitwa jest szczególnie ważna i potrzebna. Dziękując za doświadczenie dzisiejszej modlitwy, chciałbym razem z Igorem Łukaszukiem, który jest przewodniczącym Sejmikowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. To jest ta komisja, która dba o ten największy szacunek do każdego, bez względu na wiarę, narodowość czy wyznanie bądź religię, przekazać na ręce księdza biskupa krzyż, aby upiększał te wspaniałe liturgie, które są sprawowane w monastyrze w Supraślu. Bardzo dziękuję.
0: Ja myślę, że tutaj nie patrzymy na wyznanie, bo monastyr jest zawsze otwarty dla wszystkich i każdy, kto przychodzi, wchodzi i zanosi swoje modlitwy, bo przecież Bogu Rodzica jest matką nas wszystkich. A do

0: kiedy błagamy jej syna o łaski, to uważamy się wszyscy, że jesteśmy jego dziećmi. Dlatego dzisiaj też, kiedy stoimy razem, nikt nie odczuwamy tej różnicy. Stoimy, żeby zanieść swoje, każdy prywatne, ale wspólnie swoje modlitwy do Boga. Dziękuję bardzo, panie marszałku, i dziękuję za to, że pamiętacie, że jest to bardzo ważne miejsce historycznie i wspieracie i finansowo, i swoimi działaniami. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.
1: Ekscelencjo, ordynariuszu, chcielibyśmy serdecznie podziękować za wasze dzisiejsze modlitwy. Jak już wspomnieliśmy, ten monaster jest dla was bardzo bliski sercu. Ta świątynia Bogorodzicy, zwiastowanie Przenajświętszej Bogorodzicy, w której sprawowane są nabożeństwa, ale w każdą środę również sprawowany jest śpiewany akatys do Chodegetrii, Przenajświętszej Bogorodzicy, przed jej cudowną ikoną. I przybywają na te nabożeństwo rzesze pielgrzymów, wiernych. Jest to szczególny akatys, jak już wspomnieliśmy. Ten akatys znajduje się na freskach świątyni. Jest to szczególny fresk, który nie jest tak często powtarzany w naszych polskich świątyniach, dlatego w sposób szczególny wieńczy z świątynią centralną, katoliką naszego monasteru. A to z racji tego dzisiejszy jest dzień szczególny, dlatego że wspominamy te 1400 lat od uroczystego odśpiewania, tak jak kiedyś w cerkwi we Blacherny na murach Konstantynopola waleczna hetmanka Tipermarcho Stratygota, zbranna wojewoda, uratowała miasto przed klęską. Tak samo i dzisiaj ratuje wszystkich nas, którzy kierujemy do niej swoje modlitwy od tych wrogów niewidzialnych. I dlatego dzisiejsze święto ma szczególny wymiar, dlatego w sposób szczególnie dziękujemy wam, ekscelencjo, za to, że przewodniczyliście dzisiejszym nabożeństwem pod nieobecność, nieodżałowaną nieobecność naszego metropolity, który nie mógł przybyć do nas ze względu na stan zdrowia. Prosimy o dalsze wasze wsparcie, dalszą waszą troskę za braci, ojców naszego monasteru i o wasze arcypasterskie modlitwy i spolajcie despota.

0: Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.
1: Za nami relacja z modlitewnych uroczystości w Supraskim Monasterze. Nagranie całej boskiej liturgii znajdą Państwo na naszej stronie internetowej ortodoksja.pl. A na naszych zegarach zbliża się już godzina 21, co oznacza, że czas naszego nadawania nieubłagalnie się kończy. Po przerwie pożegnanie ze słuchaczami i modlitwy wieczorne.

Szanowni słuchacze, nasze wspólne piątkowe popołudnie i wieczór na falach prawosławnej rozgłośni radiowej dobiega już końca. Za chwilę ostatni punkt romówki na dziś, czyli modlitwy wieczorne. Cieszymy się, że zostaliście Państwo z nami do końca i zapraszamy już jutro od godziny 16. Sobotni program poprowadzi Katarzyna Kiczko. A za dziś gorąco i serdecznie dziękuję Państwu Julia Ochrymiuk. Życzę dobrej i spokojnej nocy. Sława Jezusu Chrystu!